swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Przed nami Liga Siatkówki Plażowej Volley MGR 2026. To wydarzenie już 28 czerwca w Mrągowie. Jest Anna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, bo w studiu Meloradia jest dziś Marcin Końpa, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Jakiś czas temu mieliśmy przyjemność rozmawiać w studiu Meloradia i mówiłeś wtedy o tym, że chciałbyś reaktywować siatkówkę w Mrągowie. Czy udało się to zrobić?
5: Tak, od tego czasu prężnie działaliśmy razem z mrągowską grupą regatową, do której się przyłączyłem jako sekcja siatkówki. I udało się osiągnąć nasz cel, czyli wdrożenie 4 drużyn do Ligi Wojewódzkiej Piłki Siatkowej w kategorii młodziczki, dziewczęta, juniorki, dziewczęta, Liga Kobiet Seniorek i Liga Kobiet Seniorów. I naszym małym sukcesem już było w pierwszym sezonie 3. miejsce w Lidze Kobiet Seniorek.
4: Czyli to tylko kobiety grają w siatkówkę w Mrągowie?
5: 3/4
4: kobiet. A co z mężczyznami?
5: Mężczyźni są w delikatnie mniejszej grupie, ale na przyszły sezon też planujemy zaangażować i stworzyć grupę młodzieży, chłopców. A także dalej kontynuujemy z naszymi seniorami, można powiedzieć, bardzo dorosłymi facetami, ale bardziej, można powiedzieć, to w trybie amatorskim.
4: A jak to u ciebie jest? Dlaczego akurat siatkówka, a nie na przykład piłka nożna czy koszykówka?
5: Dlaczego siatkówka? Ja myślę, że historycznie Mrągowie był bardzo dobry poziom siatkówki i ja tak samo całą swoją historię z siatkówką wiążę tutaj z Mrągowem i z jakimiś małymi sukcesami naszymi. Dlatego też powstał ten klub. Plus jest taki, że w okolicy mamy tak samo tylko jeden klub w Mrągowie i cały praktycznie powiat jest otwarty, żeby otworzyć nowy klub. Dlatego mój klub powstał tutaj na tym terenie.
4: A skąd twoje zainteresowanie siatkówką i twoja historia, kiedy się zaczęła?
5: Moja historia zaczęła się w gimnazjum w Pieckach, kiedy zaczęliśmy grać w siatkówkę i to był okres, w którym szliśmy do liceum i też byliśmy na testach w MKS Mrągowia i wtedy trzeba było zadecydować, czy lubimy bardziej piłkę nożną, czy lubimy bardziej siatkówkę. Razem z grupą przyjaciół niestety zakochaliśmy się w siatkówce i po prostu już poszliśmy tym torem.
4: A jak to było z siatkówką w naszym mieście do tej pory, czy nawet w naszym powiecie, dopóki ty się tutaj nie pojawiłeś z sekcją siatkówki?
5: Z tego, co wszyscy mówią, moi starzy znajomi z Mrągowa, ponieważ jestem od 3 lat z powrotem w Mrągowie, a ponad 12 lat mnie nie było tutaj, to ta reaktywacja następuje i oni są bardzo zadowoleni. Nawet osoby, które już 5-7 lat nie grały, wracają i grają z nami, trenują na co dzień. I na pewno historycznie było tutaj się bardzo dużo działo. W wakacje były zawsze ligi amatorskie rozgrywane, turnieje, cykle siatkówki plażowej. W okresie zimowym zawsze była liga siatkówki. Wszystkie szkoły zawsze reprezentowały nas na różnych poziomach powiatu, regionów i województw. I chciałem zawsze zobaczyć to samo. Także no, jesteśmy na najlepszej drodze, żeby teraz zaangażować też szkoły podstawowe, szkoły licealne. Już nawet w tym roku wypuściliśmy w liceum drużynę, która reprezentowała nas na Mistrzostwach Województwa w EO i zajęła 3. miejsce. Także są jakieś małe sukcesy. No i mam nadzieję, że będziemy nadal działać w tym kierunku, żeby to wszystko szło po naszej myśli.
4: W mrągowskich szkołach podstawowych zarówno piłka siatkowa, jak i ręczna jest bardzo popularna. Cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. A jak to jest później? Po szkole to się kończy? Dorośli nie mają, nie mieli do tej pory gdzie trenować?
5: Tak, do tej pory na terenie Mrągowa spotykały się raczej grupy tylko nieformalne. A moim, można powiedzieć, naszego klubu celem jest to, żeby stworzyć system treningów dla amatorów oraz dla tych, którzy chcą bardziej profesjonalnie podejść i trenować bardziej konsekwentnie. I to jest cały cel naszego klubu, żeby właśnie zaktywizować lokalną społeczność do tego, żeby uprawiać jakikolwiek sport, a my oferujemy tutaj siatkówkę.
4: Siatkówka to nie tylko zima i zmagania w hali, ale też siatkówka plażowa. Mamy do tego warunki. W piłkę siatkową również można grać na plaży i też tutaj w Mrągowie. No i w związku z tym właśnie Liga Siatkówki Plażowej, która już 28 czerwca zagości w Mrągowie. Jak to będzie wyglądało? Bo to właściwie się zaczyna, tak? Pierwszy turniej 28 czerwca się odbędzie.
5: Tak, 28 czerwca odbędzie się pierwszy turniej, na który tak naprawdę organizacyjnie już się zbieraliśmy od 3 miesięcy, ze względu na to, że w zeszłym roku, warto zacząć od zeszłego roku, w zeszłym roku uruchomiliśmy boiska na plaży Grunwaldzkiej, równolegle do boisk na Ekomarinie i tak samo przeprowadziliśmy taki minicykl, ale ze względu na to, że on był troszkę tak na ostatnią chwilę robiony, to nie miał takiego rozgłosu. W tym roku już ustaliliśmy, że taki cykl przeprowadzimy, Ligę Siatkówki Plażowej Volley MGR. I już zbieraliśmy się dłuższy okres do tego, żeby organizacyjnie to było poukładane. Pierwszy turniej 28 czerwca to jest turniej kobiet. Później na przemian kobiety z mężczyznami grają. I na końcu wakacji 23 sierpnia będzie wielki finał, gdzie 8 par z najlepszej z każdej kategorii wystąpi w grze o 10 tysięcy złotych. Która to jest pula na nagrody i na nagrody rzeczowe i finansowe.
4: Jakie kategorie są przewidziane?
5: W Lidze Siatkówki Plażowej jest po prostu jedna kategoria open, czyli wszyscy się mogą zapisać. Zazwyczaj to jest przedział wieku między 14 a 55 plus. Także u nas jest kto pierwszy, ten lepszy i zapraszamy serdecznie wszystkich do zapisów.
4: Mhm. W jaki sposób można się zapisywać?
5: Mamy stworzone wydarzenie na Facebooku, w którym można wszystkie dane znaleźć, ale też linki będą dostępne na stronie internetowej mosmragowo.pl. W aktualnościach możecie znaleźć zawsze dane o nadchodzącym evencie i tam też będą zapisy, które linki będą wrzucane na 14 dni przed każdym eventem.
4: To nowość w naszym mieście, czy w ubiegłym roku pierwsza edycja była?
5: Można powiedzieć, że przedbiegi były w pierwszym roku, w zeszłym roku, ponieważ staraliśmy się zobaczyć, jaki będzie odbiór środowiska siatkarskiego i był bardzo dobry, dlatego w tym roku już oficjalnie rozpoczęliśmy z Ligą Siatkówki Plażowej i tak samo od września Liga Siatkówki Halowej Amatorska powstanie w Mrągowie.
4: Ale ta Liga Siatkówki Halowej już powstała.
5: Ta Liga Siatkówki Halowej już dostała dofinansowanie od miasta. Już są hale zarezerwowane od początku września do końca października. Na początku sierpnia przeprowadzimy zapisy do tej Ligi Siatkówki Amatorskiej i będziemy, już można powiedzieć, grać. A miejmy nadzieję, od przyszłego roku już znajdziemy wsparcie z ministerstwa. I będziemy dofinansowywać nasze ligi amatorskie i kontynuować to, mam nadzieję, przez kolejne 10-15 lat, tak jak kiedyś było w Mrągowie właśnie.
4: Czyli to znaczy, że wy teraz tak oficjalnie rozpoczynacie grać, no tak, siatkówkę ligową, bo wcześniej też wasze spotkania się odbywały, ale tak mniej oficjalnie, czy jak to wyglądało?
5: Tak, 2 lata temu jak się spotkaliśmy, miałem grupę dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i uczestniczyły tylko w amatorskich turniejach, ale pod koniec sezonu 2025 stwierdziły, że one chcą grać w lidze wojewódzkiej i stąd się wziął mój pomysł, żeby te dzieci wdrożyć w ligę wojewódzką. Nie było to łatwe, ponieważ przez większość sezonu przegrywaliśmy, ale dzieci były mega zadowolone, że mogą przyjść i uczestniczyć w meczach, które także streamowaliśmy na platformie TikTok, gdzie zyskaliśmy dużą popularność wśród dzieci i młodzieży. I mówię, w czterech kategoriach startowaliśmy: młodziczka, juniorka, seniorka i senior, gdzie największe sukcesy w lidze seniorek odnieśliśmy. A reszta po prostu miała super sezon na ogranie. Większość zawodników dalej jest z nami i dalej będzie startować w nadchodzącym sezonie. To jest ten, oczywiście ta grupa oficjalnych rozgrywek. Mamy nadzieję też przenieść się z Szczesna, gdzie reprezentowaliśmy gminę. Przenieść się z Szczesna do centrum naszego miasta na halę widowiskową w tym roku z meczami.
4: Czym różni się siatkówka plażowa od siatkówki halowej? Oprócz miejsca oczywiście.
5: Na pewno istotne są ze względu na zmianę miejsca warunki atmosferyczne, ponieważ na hali oczywiście zawsze gramy w obuwiu sportowym, nigdy nam nie kapie na głowę i to, czy jest słońce, czy wieje wiatr, nie ma wpływu. A na siatkówce plażowej te zmienne warunki atmosferyczne, czyli wiatr, słońce, deszcz, burza, ma wpływ na to na pewno, w jaki sposób te nasze zawody i nasze treningi się odbywają. Także my staramy się zawsze trenować, jedynie w najgorszych warunkach, kiedy leje deszcz i jest burza, oczywiście nie można, a tak to staramy się angażować dzieci, nawet jeżeli jest troszkę słabsza, troszkę chłodniejsza pogoda, żeby nadal uczestniczyły w treningach i meczach.
4: Siatkówka plażowa w tym roku w Mrągowie na plaży miejskiej, właściwie na Ekomarinie, będzie można zobaczyć zmagających się siatkarzy. To siatkarze z naszego powiatu czy z zewnątrz też?
5: Z zewnątrz też. Tutaj z naszego klubu na pewno też bardzo dużo drużyn korzysta, bo oni oczywiście mieli pierwsze wstępne informacje na temat turnieju. Także starali się jak najszybciej zapisać, ale też mamy zawodników z Giżycka, zawodników z Olsztyna, zawodników z Bartoszyc, z Kętrzyna. Także zapisy są otwarte i liczymy na to, że jak najwięcej osób zobaczy nasz cykl i miejmy nadzieję, że będzie coraz bardziej popularny. Z roku na rok będziemy mogli otrzymywać coraz większe dofinansowania na ten cykl.
4: Zmagania uczestników będą trwały przez całe wakacje właściwie. I finał zaplanowany jest na 23 sierpnia.
5: Sierpnia, tak. Tak. W każdym turnieju są trzy turnieje na płeć. W każdym turnieju zawodnicy będą kolekcjonować punkty. I wtedy 8 najlepszych drużyn kobiet i 8 najlepszych drużyn mężczyzn spotka się w finale 23 sierpnia, w którym będą grali o super nagrody. Także mam nadzieję, dzięki temu, że tutaj jesteśmy w Melo Radio, wszyscy usłyszą, że mamy ekstra nagrody i będą starali się uczestniczyć w naszych turniejach po to, żeby mieć fajne zakończenie wakacji.
4: No i warto zebrać swój zespół, tak? No bo jednak to jest gra zespołowa.
5: Jest.
4: A co odnośnie właśnie tej ligi piłki siatkowej halowej, która ma ruszyć oficjalnie na jesieni, właściwie po wakacjach?
5: Tak, mam ruszyć bezpośrednio po wakacjach ze względu na to, że nasze drużyny młodzieżowe także zaczynają swoje ligi od października. Jesteśmy, powiem tak, delikatnie samolubni, ponieważ robimy to głównie dla naszych drużyn ligowych, czyli dla naszych młodziczek, dla naszych juniorek, dla naszych seniorek i seniorów. Ale oczywiście zapraszamy wszystkich z całego województwa do uczestniczenia w naszej lidze. My to traktujemy jako nasze ogranie przed sezonem lig półprofesjonalnych, trzeciej ligi wojewódzkiej, a przy okazji jako dobrą zabawę i spędzenie miło czasu na niedzielne wieczory, ponieważ to będzie się odbywało w trybie niedzielnych popołudniów na hali widowiskowej.
4: Jeżeli ktoś ma siatkówkę we krwi i chciałby się zapisać, co trzeba zrobić? Może dołączyć do tej ligi piłki siatkowej?
5: Tak, jak najbardziej zapraszamy wszystkich, a informacje będą oficjalnie na pewno wraz z miastem i ze sportowym Mrągowem wrzucone na początku sierpnia, gdzie już będziemy finalizować zapisy oraz wszystkie informacje zawarte w odnośnie tej ligi siatkówki halowej.
4: Ja serdecznie dziękuję. Oczywiście zachęcamy do wszelakich aktywności sportowych. No i oczywiście na początek 28 czerwca w Mrągowie rusza piłka siatkowa plażowa. Warto się zapisać, warto śledzić informacje, no i wziąć udział w tych zawodach.
5: Dziękuję.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: To doskonała okazja, by upiększyć swoje otoczenie. Trwa konkurs Moja posesja, moja wieś. W tym roku przewidziano 5 kategorii, zgłoszenia trwają. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Piotrem Piercewiczem, wójtem gminy Mrągowo. Będzie o konkursie Moja posesja, moja wieś oraz o roli kół gospodyń wiejskich w małych społecznościach, a także o festiwalu, który już wkrótce zawita do Mrągowa.
9: Od blisko 30 lat tradycją gminy Mrągowo jest organizowanie konkursu Moja posesja, moja wieś, który ma na celu przede wszystkim poprawę estetyki w naszych miejscowościach. To piękna tradycja, którą zapoczątkowano w latach 90. w tej gminie, a którą mamy przyjemność po dziś dzień kontynuować. Przez lata oczywiście formuła nieco się zmieniała, pojawiały się nowe kategorie konkursowe. W roku bieżącym przyjmujemy zgłoszenia w kategoriach nieruchomość wiejska, gospodarstwo rolne, agroturystyka, wspólnoty mieszkaniowe, a także wieś jako sołectwo, jako całe sołectwo też jest oceniane. Oczywiście oceniamy zgłoszone miejscowości, zgłoszone posesje w ramach tego konkursu. Mniej więcej w połowie lipca komisja konkursowa składająca się z pracowników urzędu, składająca się z części radnych gminy odwiedza wszystkie miejscowości, odwiedza wszystkie zgłoszone posesje i ocenia według swoich kryteriów. Zawsze uroczyste wręczenie nagród, przyznam szczerze, bardzo atrakcyjnych nagród, jeśli chodzi o nasz samorząd. Odbywa się podczas dożynek gminy Mrągowo, które w tym roku odbędą się w ostatnią sobotę sierpnia w miejscowości Grabowo. Ta ocena konkursowa oczywiście daje mnóstwo wyróżnień, mnóstwo miejsc na podium tego konkursu. Za tym idą naprawdę fajne nagrody, ale też nie to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o to, że mieszkańcy rywalizują pomiędzy sobą o to, kto ma ładniejszą posesję, kto bardziej dba o to, to wpływa na estetykę całej gminy i to jest naprawdę jeden z największych walorów tego konkursu.
4: Jakie są zasady uczestnictwa w tym konkursie?
9: Aby zgłosić się do konkursu Moja posesja, moja wieś, należy zgłosić się bezpośrednio do Urzędu Gminy, do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, którzy zgłoszenie przyjmą lub też zrobić to za pośrednictwem sołtysa danego sołectwa. Myślę, że nasi mieszkańcy wiedzą, do kogo się zgłosić, jeśli chodzi o tę funkcję. Mamy 31 sołectw, sołtysi przekażą nam te zgłoszenia. Później też często chętnie uczestniczą w ocenach, oczywiście nie biorąc takiego realnego udziału w ocenianiu, bo wiadomo, że koszula bliższa ciału, więc sołtys z pewnością głosowałby na swoich mieszkańców najchętniej. Tu ta komisja zawsze musi być powołana niezależna, która nie ma związku bezpośredniego z naszymi mieszkańcami, tylko ocenia to rzetelnie. Te oceny później przekładają się na wyniki konkursu. Zawsze, co roku nie ma co ukrywać, tych faworytów widać gołym okiem, bo widać w naszych miejscowościach, kto jak przygotowuje się do konkursu. Zachęcam także w tym roku naszych mieszkańców, by na ten dzień konkursowy, ale nie tylko, by na cały sezon byli fajnie przygotowani. To świadczy także o naszych mieszkańcach, ale także o całej gminie Mrągowo.
4: Dzięki temu konkursowi sołectwa miejscowości zmieniają swój wizerunek znacznie. Da się to odczuć, da się to zauważyć?
9: Tak, nie ma co ukrywać. W ostatnich latach mocno wzrosła społeczna chęć upiększania swoich miejscowości. Sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy dbają o te miejsce, przestrzenie publiczne. Bo te przestrzenie publiczne są oceniane w tym konkursie, ale oczywiście też dbają, bo chcą, by ich miejscowości wyglądały jak najlepiej. Mamy mnóstwo projektów zagospodarowań terenu, czy to plaż gminnych, czy skwerków. I to widać w naszych miejscowościach. Naprawdę mamy kilka takich perełek, którymi się lubimy chwalić. To jest choćby plaża w miejscowości Wierzbowo, czy też w miejscowości Kiersztanowo, a za chwilę powstaną kolejne miejsca, w których ta rekreacja i wypoczynek jest na pierwszym miejscu, czyli mówię chociażby o plaży w Ruskiej Wsi, która na lada dzień przejdzie modernizację i będzie dużo przyjemniejszym miejscem do wypoczynku.
4: Do kiedy można zgłaszać swoje posesje?
9: Na zgłoszenia czekamy do końca miesiąca, do 30 czerwca. Tutaj termin jest ostateczny, natomiast te oceny przeprowadzać będziemy w drugiej połowie lipca.
4: Co możemy powiedzieć o tych kategoriach? To są kategorie indywidualne, ale też grupowe, czyli cała wieś jakby jest całościowo oceniana.
9: Jeśli chodzi o kategorie konkursowe, to wieś jako całość. Tutaj oceniamy te przestrzenie publiczne, w których na co dzień przebywamy, o to przede wszystkim jak kto dba o te przestrzenie. Gospodarstwo rolne, wiadomo, tutaj skierowane bezpośrednio do rolników, agroturystyka, także prowadzące agroturystyki w tej kategorii się mieszczą. Wspólnoty mieszkaniowe, tu akurat mamy kilkanaście wspólnot na terenie gminy Mrągowo, które myślę, że w liczbie kilku zgłaszają się co roku, ale tutaj też trwa rywalizacja i oczywiście główną kategorią jest nieruchomość wiejska. To jest, powiedzmy, indywidualne gospodarstwa domowe, indywidualne obejścia i tutaj to jest najliczniej zawsze obsadzona konkurencja.
4: Które z miejscowości gminy Mrągowo w ubiegłych latach zmieniły swój wizerunek, poprawiły estetykę wsi?
9: No jako wójt oczywiście nie chciałbym wyróżniać kogokolwiek, bo inni ci niewyróżnieni będą czuli się na pewno nieswojo. No ale z tego, co widzą mieszkańcy przejeżdżając także przez nasze miejscowości, to mamy na pewno kilku liderów i wśród nich bez kolejności żadnej ważnej, ale absolutnie w pierwszej dziesiątce zmieścilibyśmy Kosewo, Użyranki, Wierzbowo, Boże. Z pewnością na wysokim poziomie też Polska Wieś. Tutaj wiele sygnałów o tych ich instalacjach, które widać z drogi. Jest też wiele innych miejscowości, które warto to wyróżnić, o których nie mówię, ale na pewno widzą to mieszkańcy naszej gminy, nasi turyści, którzy to doceniają, a warto to docenić choćby miłym słowem dla sołtysa.
4: Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi w kwestii dbania o swoje otoczenie?
9: Zdecydowanie. Zdecydowanie widzimy to po ilościach i jakościach nasadzeń na swoich posesjach. Cieszymy się bardzo, że mieszkańcy wybierają naturę, a nie beton, bo jednak w przestrzeniach publicznych na wsi tej natury powinno być jak najwięcej. I to widzimy i po posesjach, i po naszych placach, które gospodarujemy w ramach projektów zagospodarowania przestrzennego. To stawiamy zawsze na naturę, na nasadzenia, na rośliny miododajne. Uczestniczyliśmy w kilku edycjach marszałkowskiego konkursu w tym zakresie. To warto doceniać i staram się doceniać choćby tym konkursem, ale też wiem, że ludzie oceniają nasze przestrzenie i to też jest na dobrym poziomie.
4: Co jest największym problemem w małych miejscowościach, jeżeli chodzi o estetykę? To zaśmiecanie, wyrzucanie śmieci przez przejeżdżających, przez te miejscowości?
9: Z pewnością ma to ogromny wpływ. Troszeczkę sytuacja się ustabilizowała. Nie ukrywam, że te przestrzenie publiczne są czyste. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić naszej miejscowości, w której walają się śmieci po centrum. Oczywiście jest mnóstwo dzikich wysypisk śmieci, z którymi staramy się walczyć na różne sposoby, ale one się oczywiście znajdują także na terenie gminy Mrągowo. Ale jeśli chodzi o tę estetykę wsi, to mieszkańcy są bardziej świadomi, ale też dzięki temu organizują dużo więcej akcji sprzątania miejscowości. To z reguły odbywa się od marca do maja w naszych sołectwach i naprawdę i sołtysi, i mieszkańcy chętnie angażują się w to wydarzenie, bo to oprócz tego fizycznego aspektu wizualnego ma też mocno psychologiczny aspekt, czyli ci, którzy sprzątają, na pewno nie będą śmiecić. Na pewno będą dbali także przez cały rok o tę estetykę i będą upominać tych, którzy śmiecą.
4: W małych miejscowościach bardzo popularne są koła gospodyń wiejskich i coraz bardziej zyskują na popularności i nie tylko kojarzą nam się z kobietami, bo też i mężczyźni, ale też i młode kobiety chętnie dołączają i rozwijają swoje pasje i nie tylko umiejętności kulinarne, ale różne. Ile kół gospodyń wiejskich jest w gminie Mrągowo?
9: Obecnie na terenie gminy Mrągowo funkcjonuje 17 kół gospodyń wiejskich, które oczywiście są złożone z reprezentantów naszych mieszkańców. To lawinowo nam rosło w ostatnich latach i ta liczba 17. Oczywiście zachęcamy też inne jeszcze miejscowości do tego, do włączenia się, do stworzenia kół, ale jako gmina też postaraliśmy się, żeby tak było. Nasza współpraca to przede wszystkim świadome podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o pomoc tym kołom. Po pierwsze, w naszym budżecie gminy wygospodarowujemy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi co roku kilkanaście tysięcy złotych, by te kilkanaście tysięcy złotych było do zrealizowania, czy też za te pieniądze mogło być zrealizowane czy szkolenia, czy wyjazdy różnego typu, które integrują, ale też przede wszystkim uczą koła nowych umiejętności członków i członkini tych kół. Mamy w gminie powołanego koordynatora do współpracy z kołami i to też świetnie działa, bo ten kontakt pomiędzy urzędem a kołami jest skrócony do minimum i każda informacja jest przekazywana szybko i sprawnie. Mamy też mnóstwo inicjatyw, które nasze koła zachęcają do współpracy z nami. Oprócz takich spotkań wewnętrznych, gdzie planujemy sobie dany rok, mamy także mnóstwo integracji i fajnych rzeczy podczas festynów wiejskich, gdzie te koła się angażują i tu zdecydowanie chcemy im za to podziękować. Mamy też dożynki, które są naszą sztandarową imprezą i dzięki zaangażowaniu kół one tak wyglądają. Nie ukrywam, od roku 2025 poszliśmy jeszcze krok dalej i stworzyliśmy festiwal kół gospodyń wiejskich gminy Mrągowo, który odbywa się dość nietypowo, bo na terenie miasta Mrągowo. Na terenie miasta, bo my swoich wydarzeń wiejskich mamy sporo, natomiast też chcieliśmy nasze koła zaprezentować turystom miejskim, turystom, którzy odwiedzają Mrągowo na co dzień w sezonie. I w tamtym roku to wydarzenie przerosło nasze oczekiwania. W tym roku wiemy, że będzie jeszcze lepiej, bo jeszcze lepiej i efektywniej przygotowujemy się do tego wydarzenia, które już 11 lipca tego roku.
4: Przygotowania do tego wydarzenia już trwają? Coś więcej wiadomo?
9: Tak, zdecydowanie. Zaczynamy o godzinie 11 na skwerze Jana Pawła II w Mrągowie, czyli 11 lipca o godzinie 11. Będzie to na pewno łatwo zapamiętać. Oczywiście oprócz wszystkich specjałów, które przygotują koła, mamy także konkurs w tym roku na najlepsze pierogi festiwalu, które będzie oceniało profesjonalne jury. Mamy też występy muzyczne i tutaj wśród gwiazd na pewno są zarażeni folkiem albo kapela z Nowoszyszek. To też są, to są znane marki w tym folkowym świecie muzyki. I oprócz jedzenia, także dobre granie i to zapewniamy naszym wszystkim odwiedzającym. Wydarzenie potrwa do godziny 17. Zatem 11 lipca od godziny 11 do 17 zapraszamy na skwer Jana Pawła II w Mrągowie. To na pewno będzie jedno z fajniejszych wydarzeń w tym roku w kalendarzu imprez gminy Mrągowo, ale także myślę, że ważne wydarzenie w kalendarzu miasta Mrągowo.
4: Co jest głównym celem tego wydarzenia? Właśnie ta prezentacja kół?
9: Myślę, że elementy promocyjne, jeśli chodzi o to, co koła robią na co dzień, bo oprócz tego, że dbają o ten wizerunek naszych miejscowości poprzez promowanie różnych produktów, to też pokazują, że świetnie umieją się przygotować do takich wydarzeń i świetnie przygotować świetne dania z różnych rodzajów kuchni regionalnej. Także to na pewno będzie warto spróbować i przyznam szczerze, co roku wszyscy, którzy nas odwiedzają, z przyjemnością, z uśmiechami wychodzą i mówią, że wrócą za rok, także liczymy na Was, że i w tym roku do nas dotrzecie.
4: Dziękuję bardzo. Festiwal odbędzie się 11 lipca o godzinie 11 w skwerze Jana Pawła II w Mrągowie.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo. Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
12: Na mrągowskich drogach jest jeszcze spokojnie, ale dzisiaj bądźcie szczególnie uważni w centrum miasta, na Mrągowiusza, Warszawskiej i Królewieckiej. Większy ruch można powoli odczuć także na drogach wjazdowych i wyjazdowych z Mrągowa, szerokiej drogi.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
13: Najlepsze, co dziś na Was czeka, zaczyna się tak wcześnie rano. Mamy piątek, to 19 dzień czerwca i już w 6:30 podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej!

Haven i I Run w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a żeby dobrze się wam ten piątek zaczął, to ja mam dla was tak z samego rana torbę Meloradia do zgarnięcia. Przyda się wam na pewno na co dzień, warto mieć ją także ze sobą latem na wakacjach, sporo w niej zmieścicie i fajnie wygląda. No to dzwońcie 321-321-777, numer do studia Meloradia dla was tak z samego rana, sprawdźcie, czy odbieram. 321-321-777, w jakiej formie tam jesteście od samego rana, pochwalcie się, że w super i zgarnijcie przy okazji taką właśnie torbę Meloradia. 321-321-777.

0: Chuck to you, another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy piątek rano, zauważyłaś, Agnieszka?
1: Tak, zauważyłam i bardzo się z tego cieszę.
0: A o której rano zaczęłaś piątek, przyznaj się?
1: O 5:30.
0: 5:30, to ty już jesteś ponad godzinę na nogach. I co zdążyłaś zrobić w tym czasie, co? Szybko, sprawozdanie, raport z samego rana.
1: Przygotowałam się do pracy, jestem właśnie w drodze do pracy, później szybki obiadnik i następnie przygotowanie do zakończenia sezonu piłkarskiego w szkółce mojego syna.
0: To ty masz już mistrzostwa, czyli jeszcze finał przed finałem u ciebie.
1: Tak, zgadza się.
0: Będzie się działo. Dobra, to trzymamy kciuki bardzo mocno za syna i za ciebie też, uwaga, bo dla ciebie teraz w finale startujemy. 3 szoty w Melo. Melo. Agnieszka, za chwilę będziemy wiedzieć o tobie prawie wszystko. Krzesło obrotowe czy zwykłe?
1: Obrotowe.
0: Gruszka czy kiwi?
1: Kiwi.
0: Okej. Okay. A lipiec czy sierpień? Lipiec czy sierpień?
1: Sierpień, obowiązkowo sierpień.
0: Obowiązkowo sierpień, sierpień się miło kojarzy, to masz na co czekać. Słuchaj, to wchodź w to lato i w sierpień też z fajną torbą Meloradia. Mamy ją dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy do ciebie. Mega super piątku, pa Aga, hej. 3 szoty w Melo. Podkręcamy tempo w Meloradiu, od samego rana dla was. Już za 15 minut siódma. Śpieszycie się mocno? Ale znajdziecie się chwilę pewnie, żeby zadzwonić do Melo. To zróbcie to. Jak najbardziej pochwalcie się, co u was z samego rana. 321 321 777.

0: Lonnie Alan Walker. W Melo Radio podkręcamy tempo, dzisiaj piątek, zauważyłeś, nie?
1: No tak, nie da się ukryć.
0: No właśnie, nie da się ukryć, że newsy będą, bo siódma się szybko zbliża, to za chwilę.
1: Zgadza się i będzie o tym, że mniej płacimy dzisiaj za paliwo, jeszcze mniej niż wczoraj.
0: Fajnie.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Jeszcze fajniej, Andy Dust i Zakaria. A jak fajnie w pogodzie będzie, to w prognozie wam powiemy. Już za chwilę warto posłuchać w Melo Radio za 6 minut 7.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie. Tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
20: Poranek w Mrągowie szykuje się raczej zachmurzony, chociaż słońce momentami może się pokazywać. Znów przed nami taka pogoda w kratkę. Słońce, szare chmury i opadów deszczu też do końca nie można wykluczyć. Termometry wskażą dzisiaj ponad 20 stopni. Jeżeli chodzi o wiatr, to na razie jest on słaby, ale w ciągu dnia może dużo mocniej powiać.
0: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Amerykanie dają zielone światło dla stworzenia stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hegseta. Deklaracja nie jest jednak ostateczna, tłumaczy premier Donald Tusk.
21: Potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
1: Decyzja Waszyngtonu będzie zależeć od szczegółów oferty, jaką Polska złoży Amerykanom. Teraz Portugalia. Służby rozbiły neonazistowską grupę planującą ataki na polityków. Celem grupy przestępczej miał być m.in. premier tego kraju. Ceny paliw w Polsce dziś znów poszły w dół. Litr benzyny 95 kosztować może maksymalnie 6 zł, a diesla 6,20. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo do 8% obowiązuje tylko do 30 czerwca, a obniżka akcyzy skończyła się w miniony poniedziałek.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
0: Wasz poziom alergii dzisiaj rośnie od samego rana bardzo mocno, no bo piątek, mamy finał tego tygodnia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Baltek, Marcin i Daria, fajnie, że jesteście. Inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

Where did you go? Jack Jones w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Co wolicie, pobiegać czy pospacerować? Pytam, bo dzisiaj mamy dzień leniwych spacerów, można nabić trochę kroków, ale też piątek przy okazji, czyli wiadomo, że będzie się działo. No wiadomo, początek weekendu, a już za chwilę powiemy wam o tym, co właśnie teraz jest 12 po 7 odczuwa większość młodych ludzi. Sprawdźcie, czy też to czujecie.

0: Sugar. Robin Schulz w Melo Radio, 17 minut po siódmej. Mamy już w piątek rano. I jak tam wasze samopoczucie? Co czujecie? Co czujecie? Bo słuchajcie, w zasadzie to nie pytam, bo my wiemy, co większość czuje. Okazuje się, że prawie 85% młodych Polaków codziennie rano odczuwa zmęczenie. Dlatego też rośnie liczba uczniów sięgających po kofeinę w różnych postaciach. Nie tylko w formie kawy, ale też napojów energetycznych czy maczy oraz różnych saszetek albo cukierków kofeinowych, no i także suplementów, które niby tam mają poprawiać koncentrację. Różnie to wiadomo, indywidualnie bywa. Kawę coraz częściej pije się też, to ciekawe, na imprezach zamiast procentów. No. Temat dotyczy nie tylko Polski. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii na przykład już teraz okazuje się, że więcej młodych ludzi pije na co dzień kawę niż herbatę. A u nas codziennie rano macie dawkę dobrej muzycznej energii. Korzystajcie całkiem za free. No i skupcie się na tym, co dzisiaj najlepsze, bo przecież mamy piątek, czyli jeszcze przed 10 w Melo. Zaczniemy wam weekend. Teraz 18 minut po siódmej.
1: No właśnie, bo jak zapytałeś, co czujecie, to ja poczułem weekend.
0: Bardzo słuszne odczucie. Daj Good Boys w Melo teraz.

0: Rewelacyjne brzmienie, ten numer ma w sobie mega mało ceny ma i Beautiful, no pięknie brzmi w piątek z samego rana. Wyjątkową propozycję mamy dla was. Słuchajcie, na tego jeszcze nie było. To jest numer prosto z 30 Meloradia, a dziś 30 Meloradia na żywo możecie współprowadzić razem z Olkiem. Pychu zaprasza. Już dzisiaj startujemy z nowym cyklem imprez Płynę z Melo. Dzisiaj właśnie pierwsza odsłona 30 Meloradia. Na żywo specjalnie dla was Olek Pych poprowadzi ją prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Wy też możecie tam być. Wbijajcie na naszego Instagrama, tam więcej szczegółów o tym także, co będzie się działo. Olek zaprasza zaraz po 30 Meloradia. Oczywiście dobre Melo właśnie prosto z barki na żywo dla was.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Reklama.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
9: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
11: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny!
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
18: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
20: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
21: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
22: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
23: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
24: Uwaga! Super promocja w Teddy!
25: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: One Night of Love, Marlon Hofsa w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a on będzie na Tomorrowland. Na pewno to już niedługo. Będą też Patrycja i Kasia.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te giny! Szykuj brokaty!
0: Szykujcie cekiny, szykujcie brokaty. Szykujcie się na Tomorrowland. To wyjątkowe przeżycie razem z Meloradiem. Jak chcecie też tam pojechać, to wbijajcie na Meloradio i to szybko, bo naprawdę okazja przed wami wyjątkowa. Napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Dołączcie foto i filmy. No i wbijajcie też na naszego Instagrama. Tam możecie zobaczyć, co dziewczyny wymyśliły, żeby pojechać na Tomorrowland. To taki szybki skok z siłowni do Belgii.

0: Najlepszy drop nowych hitów zawsze w Elo. Dla was to Moonlight. Już za 8 minut będzie 8. Już Marcin gotowy, żeby już za chwilę przekazać wam newsy.
1: A w nich będzie o tym, czego lepiej z urlopu na Sardynii nie zabierać ze sobą do domu.
2: A już o 8 zagramy
0: Thomas Gray w Melo Radio. Słyszałem już dzisiaj słowo weekend, ale ktoś tu chyba powiedział urlop. To ja dorzucę jeszcze prognozę pogody. Za chwilę w Melo.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: radio bez speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija i ani czyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
3: O tej porze w centrum Mrągowa jest najtłoczniej. Uwaga na Mickiewicza, Mrągowiusza, a także na Wojska Polskiego. Przypominamy także, że całkowicie wyłączony z użytkowania jest plac Piłsudskiego. To w związku z międzynarodowym wyścigiem Tour Szlakiem Mazurskich Twierdz.
2: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: Pogoda.
3: Słońce i szare chmury, taki pogodowy miks czeka nas dziś w Mrągowie. Termometry wskażą dzisiaj ponad 20 stopni, ale może być jeszcze cieplej, prognozują synoptycy. Na razie nie pada, ale całkowicie nie możemy dzisiaj wykluczyć opadów. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to na razie jest ono wysokie. W ciągu dnia może się to oczywiście zmienić.
4: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
5: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany na wniosek prezydenta stolicy. Młody lekarz milioner zwrócił placówce 500 tysięcy złotych i zrzekł się mandatu dzielnicowego radnego. W tle wciąż jest sprawa saloniku VIP dla polityków. Jeżeli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział premier Donald Tusk.
6: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
5: Według posłów PiSu lekarz zatrudniony był też w szpitalu brudnowskim. Dowództwo centralne USA poinformowało o zniesieniu blokady irańskich portów. Iran przestał atakować statki przepływające przez cieśninę Ormus. 4 tony piasku, kamyków i muszelek z plaż Sardynii. Tyle zakazanych pamiątek odebrano turystom w ciągu 2 lat. Kara za ich wywóz wynosi od 500 do 3000 euro.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Tak, to już dziś piątek, już niedługo weekend, a jeszcze szybciej okazja, żeby pokazać, że jesteście gotowi na wszystko w naszej zabawie już za chwilę. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko!

Znowu wam powiem, że możecie dzwonić do Melo właśnie teraz 321-321-777, bo to jest ten moment, kiedy czekamy na was, na dwie osoby, które wezmą udział w zabawie gotowi na wszystko. Mamy dla was fajny merch do zgarnięcia, torba i skiety czekają. 321-321-777. Dzwońcie już teraz, to jest właściwy moment. Czekamy na dwie osoby. Nagrody czekają na was.

0: Rozkręcamy tempo w Meloradiu. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć, Aniu, hej, hej, siema.
2: Hello.
0: Hello. I Robert też się odezwał. Hello, Robert. Cześć, cześć. Jest Ania, jest Robert. No to tak, Ania w planie ma weekend na Helu. Fajnie, zazdrościmy. A Robert to w planie ma remont. Jesteśmy z tobą, Robert.
3: Współczujemy.
4: Ale mentalnie czy fizycznie? Wolałbym fizycznie.
0: Mentalnie.
3: Mentalnie, tak, zdecydowanie.
0: Fizycznie będziemy na Helu, no co mam ci poradzić? Słuchaj, nie no.
4: No trudno, czyli już przegrałem.
0: Możesz liczyć, nie no, słuchaj Robert, spokojnie, dopiero zaczynamy, rozkręcamy się, wiesz, jest dobrze. Możesz liczyć na pełne wsparcie i dużo energii od nas. Słuchajcie, mam dla was skiety za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorbę i najważniejsza zasada w tej zabawie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
2: Jasne, jasne.
4: Pewnie.
0: No to jedziemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie pierwsze. Skąd Olek Pych dziś poprowadzi 30 Meloradia? Z barki przy bulwarach Wiślanych czy ze stadionu PGE Narodowy?
4: Robert.
0: Robert pierwszy chyba, co?
3: Tak, on... Robert.
0: No, Robert. Robert. Robert.
4: Z barki.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Ważnie, dobrze, dobrze.
3: Super.
0: Słuchaj, może zrobisz sobie, wiesz, przerwę w tym remoncie i wpadniesz, no, Robert, rozważ tą opcję, dobra? Zastanów się, jest jeszcze chwila, to dzisiaj wieczorem. Pytanie numer dwa, uwaga, co robi się na karaoke? Śpiewa najgłośniej na świecie,
4: Robert.
0: Czy słucha Aja. Innych? Robert, Robert, pierwszy, Robert, słuchamy?
4: Śpiewa najgłośniej na świecie.
0: Jasne, że tak. Chociaż tutaj powiem ci, że obie odpowiedzi byłyby chyba poprawne. 2-0, Robert, ale pocisnąłeś. Ania, no nie dał ci szans.
2: A tak?
0: No, tak.
2: No nie dał, nie dał.
0: Ach, Ania,
2: tak,
0: ale...
2: brutal.
4: Ale za to wyszłam uści.
0: No, ale za to uwaga. Za to, Ania, my ci damy. Merch od Melo też, bo w tej zabawie każdy wychodzi zadowolony. No, a Robert dzisiaj zgarnia pulę. Specjalnie dla ciebie, Robert, coś, w czym będzie ci się idealnie remontować, czyli skiety Melo Radia. Trzymajcie się, pozdro, hej.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.
0: Teraz w Melo już 19 po 8. I Sam Felt.

0: Elbon. I halo, świetnie się niesie ten numer, świetnie niesie się też piątek. Niech tam się odpowiednio rozniesie. Poczujcie weekend u nas wcześniej niż gdzieś indziej, bo przecież zaczniemy go razem jeszcze przed 10:00. Na razie w 8:30 idzie nieźle. Offenbach w Melo za chwilę.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurila Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów. Tylko 165 zł. Tikurila Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów. Tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka, kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji. Modivo.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny. We'll be right back.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: my dla was taką muzę i dużo energii od samego rana codziennie. Dzisiaj piątek, to oprócz tego, że weekend mamy wcześniej, przed 10 go razem zaczniemy, to mamy także szybką kasę, a dzisiaj do zgarnięcia 500 dla was. Szybka kasa czeka. Roxana, na co pójdą te pieniądze?
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Przełamcie się, a my pomożemy odpowiednio. Kasa czeka. Wy jaki macie pomysł? Na co przepuścicie w weekend te pieniądze? Kasa trafi do was od razu, więc wy też od razu wbiegcie na meloradio.pl i pochwalcie się swoim pomysłem.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szukaj Liwka i chcę więcej. Najlepszy drop nowych hitów to propozycja do 30 Meloradia. Chcecie więcej? To świetnie, bo my jesteśmy przygotowani. Już dzisiaj od 18. Pychu, zapraszam Was do współprowadzenia 30 Meloradia. Na żywo. Wyjątkowo taka okazja. Razem z nim lista dzisiaj prosto z barki Kaskada przy bulwarach Wiślanych. A zaraz po liście startujemy z dobrym melo. Wpadajcie, zobaczcie na naszym Instagramie, co tam na Was czeka i co przygotowaliśmy dla Was na tej barce. Mega klimat gotowy. Pojawcie się, obczajcie te lustra. Szczegóły na naszym Instra. Wbijajcie, zobaczcie. Olek Pych zaprasza. 30 Meloradia dzisiaj na żywo dla Was od 18 na barce.
1: A już o 9 zagramy
0: Kungs w Meloi Galaxy. Za chwilę też będą newsy i prognoza pogody. Za 9 minut 9.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z
2: Już
0: teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Trafik.
17: Dziś Dziś przyda się podwójna dawka ostrożności. Przed nami weekend, a to oznacza wzmożony ruch na trasach. W regionie teraz uwaga, bo dziś w mieście obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Całkowicie wyłączony jest z użytkowania plac Piłsudskiego. Zmiany potrwają do godzin popołudniowych. Słońce zawitało dzisiaj do Mrągowa. Na razie będzie go całkiem sporo. Ta prognoza pogody wygląda dość obiecująco. Na termometrach prawie 19 stopni i póki co taka temperatura powinna się utrzymać. Co prawda dziś podokucza nam bardzo mocny i porywisty wiatr. W drugiej połówce dnia szare chmury mogą się pojawić na niebie.
18: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
19: Dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem w Krakowie. Do zdarzenia doszło na osiedlu Kliny. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało na dziś sztab kryzysowy. Teraz zaglądamy do tabeli wyników Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kanada pokonała Katar 6-0. Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie RPA Czechy zakończyło się remisem 1-1, a Meksyk zwyciężył 1-0 z Koreą Południową. Miski z wodą dla psów pojawiły się w Katowicach. Zostały wystawione, bo zbliżają się upały, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
20: Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury.
19: Dla ludzi natomiast ustawiono kurtyny wodne, które włączają się, gdy temperatura przekracza 24 stopnie.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Taką kurtynkę warto byłoby mieć ze sobą, bo weekend zapowiada się naprawdę fajnie. My mamy dla Was dużo orzeźwiającej, energetycznej muzy. Od samego rana jak zawsze podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. David Guetta i Baby Don't Hurt Me. Tak dla was gramy dzisiaj. W piątek mamy 19 dzień czerwca i mamy jeszcze coś. Mamy weekend dla was, który zaczniemy najwcześniej, najszybciej na świecie.
1: Dawaj,
0: jeszcze
1: dawaj,
0: w tej godzinie,
1: dawaj.
0: Jeszcze przed 10. A teraz Olok i Khalid Melo.
1: Wypuść ten weekend z szafy. Już.

0: Calvin Harris, Under Control, jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland w Belgii. Boom, gdzie oczywiście was zabieramy. Teraz już 17 minut po 9, podkręcamy tempo w Melo Radio. Zastanawialiście się, co, uwaga, co spala więcej tłuszczu? To dla tych istotnych, którzy próbują się odchudzić. Słuchajcie, chodzenie czy bieganie? Tutaj może pomóc taki nowy trend 12-5-30. Uwaga, obie aktywności, zarówno chodzenie, jak i bieganie, dobrze wpływają oczywiście na naszą formę i zdrowie, ale jeżeli chodzi o spalanie nadwagi, to wszystko zależy, wyobraź sobie, od pochylenia terenu. Jednym z takich nowych trendów jest trening, który można nazwać krótko 12-5-30. Jeżeli wolicie chodzić niż biegać, to jest idealna opcja dla was, możecie sobie popróbować w weekend. I taki trening 12-5-30 polega na marszu na bieżni, uwaga, ustawionej na nachylenie 12%, czyli tak do góry, z prędkością 5 km na godzinę, no tak mniej więcej, nie? Przez 30 minut, czyli przez pół godziny maszerujecie 5 km na godzinę na takiej pochylonej bieżni. Czyli jednak czasami w życiu musi być pod górkę, żeby później było lżej.
1: Czyli 2,5 km w pół godziny.

0: Słuchajcie, w piątek o tej porze to można powiedzieć, że jest pięknie, super, rewelacyjnie, a będzie jeszcze lepiej przecież, bo cały weekend przed nami. Przed nami też Pitbull i Chris Brown, International Love za chwilę w Melo. Tak dla was zagramy, tak podkręcamy tempo. 25 po 9.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja.
3: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
4: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
11: Meloradio.
10: Ale proszę uzasadnić.
11: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
10: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
11: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
10: Iga Dudziuk
11: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio Mrągowo.
12: na 104,9 FM.

Kizo i Black Cat Mellow. No nie, no jest takie miejsce, gdzie nie może was zabraknąć. Super klimat, muza i najlepsi DJ-e. No i wy oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten weekend zapamiętacie na długo, to gwarantujemy. To już od 31 lipca do 2 sierpnia. Swoje sety na Sunrise Festival zagrają m.in. Afrojack, Axwell, będzie Siga Like Usual oraz Paul Van Dyk. Zadbajcie, żebyście wy też byli. Mamy bilety, będą dzisiaj w Meloradiu do zgarnięcia. Słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj od 21 na naszej antenie także Sunrise on Air. To tutaj poczujecie klimat tego mega wydarzenia. Już dziś od 21, tylko w Melo.

0: Robin Schulz i Parted Times w Meloradio, tak podkręcamy tempo. No i mamy dla was najlepszy czas, taki, na który czekaliście od jakiegoś czasu już.
1: Mamy weekend.
0: Wiem, że czekaliście mocno właśnie na to, niektórzy mocno od samego rana w poniedziałek. Nareszcie. No, to korzystajcie, nie? No. Jak czekaliście, żeby ktoś wam to oficjalnie powiedział, to my mówimy. Mamy weekend. Start.

0: Blisko, coraz bliżej Sunrise Festival, a on też tam będzie. Scooter, jedna z gwiazd Sunrise Festival w Melo. How much is the fish? Weekend otwarty, ciepło, coraz cieplej, a będzie gorąco. Podkręcamy tempo i klimę chyba, co Adi?
1: No zdecydowanie. Muszę powiedzieć, że to jest najlepszy wynalazek ludzkości, że w trakcie, kiedy jest 30 stopni, jest coś takiego jak klima.
2: Zimno mi.
1: Daj spokój.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie i Benny Hertz w Melo Radio.
0: Fajne te sople.
2: No, tak zwisają, no.
1: Czy soble?
0: Sople z sufitu.
1: A, no bo sobel też na antenie Melo Radio będzie, to na pewno, mogę obiecać.
0: Będzie.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, tynk, silikatowo-silikonowy, biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory, tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów, Warszawy 10.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.
8: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Trafik.
9: Większy luz można poczuć w centrum Mrągowa, ale jeszcze dziś w Mrągowie do godzin popołudniowych spodziewajcie się utrudnień. Plac Piłsudskiego jest całkowicie wyłączony z ruchu. Od godziny 12 zablokowane zostaną także ulice Mrągowie-Szymickiewicza, plac Kajki, a także Warszawska. Słońce nam póki co dopisuje w Mrągowie, chociaż jakieś delikatne chmury przelotnie mogą się dziś na tym niebie pokazać. Na termometrach 20 stopni, nawet ta odczuwalna temperatura zbliżona jest do tej wartości. Martwić może nas jedynie dzisiaj mocny i porywisty wiatr, który tak powieje do wieczora. Jeżeli chodzi o ciśnienie, tutaj zmian nie ma, cały czas jest ono wysokie.
8: Są newsy Meloradia Mrągowo.
9: Patrycja Strupińska. Kierowcy, uważajcie, jeszcze dzisiaj od 12 do 12.30 zablokowane zostaną ulice Mrągowie-Szymickiewicza, Warszawska oraz plac Kajki. Wyłączony z ruchu cały czas jest także plac Piłsudskiego. Dalsze popołudniowe utrudnienia mogą na Was czekać na trasie Mrągowo-Reszel-Kętrzyn-Węgorzewo, a to z powodu wyścigu Tour szlakiem mazurskich twierdz. Skoro mowa o sporcie, Orlik w Mikołajkach doczeka się modernizacji. Roboty ruszą w najbliższy poniedziałek. W związku z tym część dotycząca boiska do piłki nożnej będzie wyłączona z użytkowania. Prace potrwają do końca lipca. Tymczasem po wakacjach oficjalnie ruszy Liga Piłki Siatkowej, halowej. Przez całe wakacje zawodnicy będą rywalizować w turniejach rankingowych, zdobywając punkt do klasyfikacji generalnej, tłumaczy organizator wydarzenia Marcin Końpa.
10: Pierwszy turniej 28 czerwca to jest turniej kobiet, później na przemian kobiety z mężczyznami grają.
9: A na koniec wakacji wielki finał wydarzenia startuje w mrągowskiej Ekobrynie.
11: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Nie będzie zaplanowanych na dziś rozmów USA-Iran w Szwajcarii. Powodem mają być kwestie logistyczne i planowanie. 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem może być zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyznę zatrzymano wczoraj w hostelu pod Warszawą. Zatrzymany może mieć kryminalną przeszłość. Niewykluczone, że w Polsce dopuścił się już innych przestępstw, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Bardzo możliwy jest ten wątek, my go nie przesądzamy. Do tego typu brudnej roboty, proszę wybaczyć ten kolokwializm, wykorzystywane są osoby, które no, są z tego świata przestępczego.
12: Ofiara zabójcy od lat krytykowała Władimira Putina. Na koniec interesujący pomysł z Włoch. W jednym z miasteczek na Sardynii nie ma ani jednego lekarza. Co zrobił więc burmistrz? Wydał rozporządzenie, w którym wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia.
14: To ostatnie super.
12: Tak.

Ugel i Moving to the Sun w Melo. Ugel będzie na Sunrise Festival, wy też, jeżeli chcecie się pojawić na tej imprezie, słuchajcie Melo Radio po 18, no bo dzisiaj swoją drogą o 21 Sunrise On Air i tam też pewnie będzie szansa zgarnąć bilety na tegoroczny Sunrise Festival. A ja teraz przychodzę do was z innym tematem, bo mam do was ważne, ale to bardzo, bardzo ważne pytanie. No bo tak jechałem dzisiaj komunikacją miejską, tak kminiłem, no mówię sobie, że zaraz będę, ale w sumie zaraz to jest ile? Nie wiem, ile razy w swoim życiu usłyszeliście zaraz, ale odnoszę wrażenie, że każda i każdy z was ma do tego konkretną historię i konkretny czas. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ile to jest zaraz. Za najbardziej nietypowe odpowiedzi merch Meloradia może być wasz.

0: Another i Co chcę w Meloradiu. My podkręcamy tempo i mam wielką przyjemność i zaszczyt mówić do was, tak jak w sumie jest mowa w tej piosence. A ja sprawdzam, ile to jest zaraz. WhatsApp Meloradia, nula, poprosimy o pomoc.
1: Szczerze, to długo się zastanawiałam, jak odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem długo, ile to jest długo, no to może być zaraz. A zaraz to może być za godzinę, może być za dwie, a może być nigdy.
0: No właśnie, zaraz to jest bardzo trudny określnik czasu. Ile to jest zaraz? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki, a za te najbardziej nietypowe, jak zawsze coś z Melomerczu się znajdzie.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Bambi, Anglosia i BFF w Melo Radio. 17 minut do godziny 11, tu Melo Radio i podkręcamy tempo, a ja w międzyczasie przypominam o jednej ważnej rzeczy. Skoro piąteczek i bardzo gorący w dodatku, to fajnie by było, że tak powiem, dorzucić do pieca w pozytywnym słowa znaczeniu, no i zgarnąć możliwość pojechania na najpiękniejszą imprezę na świecie i w waszym życiu możliwe. Mówię tutaj o Tomorrowland, jeśli chcecie tam być razem z nami, no to koniecznie na meloradio.pl wbijajcie zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie jakąś fajną fotkę, jak razem imprezujecie, no, albo jakiś film, no i poczekajcie na telefon, no bo zadzwonimy.

0: piosenka przypomniała mi, że mam kawę obok. Nicola Strips i Hard to be Humble. Też się cieszę, stary. A co masz w newsach?
1: Co ja mam w newsach? No to ja ci powiem, że ja mam w newsach, że benzyna nie pójdzie w górę na wakacje podobno.
0: No i to jest dobra wiadomość dla osób, które planują trochę pojeździć. Ideolo.
2: A już o 11 zagramy.
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Tylko grzecznie przypomnę, że ten numer na 100% usłyszymy na tegorocznym Tomorrowlanda. Jeżeli chcecie tam być, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No bo możecie jechać razem z nami.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z mlecznej drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Marek, szefowa cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
18: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
22: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
23: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty miejskilas.pl.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Pogoda.
1: Prawie 21 stopni wskazują mrągowskie termometry i wygląda na to, że taka temperatura długo z nami dzisiaj pozostanie. Słonecznie, chociaż delikatne szare chmury gdzieniegdzie mogą się pojawić, ale póki co spokojnie, deszczu z nich raczej nie będzie. Dziś dokucza nam mocny i porywisty wiatr. To kolejny taki dzień w Mrągowie. Przygotujcie się na mocniejsze podmuchy raczej do końca dnia.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska. Uwaga na barszcz sosnowskiego. To jedna z najbardziej niebezpiecznych, inwazyjnych roślin w kraju. O niebezpiecznych właściwościach barszczu sosnowskiego mówi hortiterapeutka z Mrągowa, Zofia Wojciechowska.
2: Olejki eteryczne, które wytwarza ta roślina, a które w kontakcie ze skórą, a nie tylko nawet ze skórą, ale nawet w samym otoczeniu przebywania tej rośliny, możemy doznać bardzo bolesnych poparzeń.
1: Od lat gmina Sorkwity walczy z barszczem sosnowskiego. W tym roku na likwidację pozyskano ponad 20 tysięcy złotych dofinansowania. Walka trwa także z utrudnieniami. Trwa przebudowa drogi powiatowej na ulicy Zamiejskiej w Rynie na odcinku 250 metrów. W trakcie trwania tego przedsięwzięcia mogą wystąpić utrudnienia. Prace potrwają do końca roku. Tymczasem tuż przy plaży na osiedlu Grunwaldzkim jest przestrzeń na dzierżawę miejsc handlowych, a już niebawem ruszy przetarg. Szczegóły na oficjalnej stronie miasta.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Moja władza nie ma ograniczeń, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Zaprzecza w rozmowie z Axiosem, by wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nowym zadaniem została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Stanowisko stracił natomiast wiceminister infrastruktury zajmujący się CPK Maciej Lasek. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę na wakacje. Mimo że obniżka VAT-u obowiązuje tylko do końca czerwca, nie spodziewamy się drastycznych wzrostów cen po tym terminie, mówi Miłosz Motyka.
5: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
4: Pakiet CPN kosztuje państwo miesięcznie około 1,6 mld złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
3: 11 na zegarach, siemanko. Cieszę się, że benzyna nie będzie droższa. Lubię jeździć samochodem, dlatego gdzieś sobie pojadę.
4: O, to se pojedź.
3: No i dobra. A to Kaigo i Save My Love, czyli coś, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. Jak tam chcecie być, to wbijajcie na meloradio.pl.
4: O, na przykład tam se pojedź.
3: No dobra. No bo dojazd za darmo jest, nie?

0: Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo i cieszymy się piątkiem. I przy okazji pytam was, ile to jest zaraz? Na WhatsAppie Meloradia różne głosówki. Grzechu?
1: Nasza chemiczka w liceum zawsze powtarzała, że zaraz to taka duża bakteria. Za to nadużywała słowo moment. A moment u niej potrafił trwać nawet 2 miesiące.
0: Strasznie długo. Michał?
2: Adrian, słyszałem, że na antenie pytasz, ile to jest zaraz. Mhm. No dobra, zaraz ci powiem. Pozdrawiam, Michał Szczęstochowy.
0: Dzięki. Hej,

0: Bibi Rexha, David Guetta i South Girls w Mellow Radio. Podkręcamy tempo. 26 minut po 11. David Guetta melduje się na tegorocznym Tomorrowland, także mam nadzieję, że wy też tam będziecie, a jeżeli potrzebujecie motywacji, to daję znaka, że możecie jechać tam razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie jechać i dajcie jakąś fajną fotkę albo filmik, jak razem imprezujecie. No, to do dzieła. A w tej godzinie premierowa nowość od The Bauza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patty, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnes i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mój Nowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mójnowo.pl. Osiedle Mój Nowo. Bezpiecznie i zdrowo.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
14: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
19: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
20: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Uwaga! Super promocja w Teddy.
23: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
24: Po reklamie.

Calvin Harris, Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. No właśnie, serwujemy wam nowości, bo mamy piąteczek, czyli najlepszy i najnowszy drop nowych hitów specjalnie od nas dla was. I The Bauza powracają z kolejnym sztosem, który będzie bardzo wakacyjny i też bardzo imprezowy. Już zresztą Magnetic świetnie się przyjęło, ale to I Wanna, no to jest I Wanna, naprawdę go to the party. I szczerze wam powiem, że mam nieprzyparte wrażenie, że będzie ten numer naprawdę mocno rozgrywał się przez wakacje i usłyszycie go w wielu miejscach. Także jeżeli szykujecie gdzieś czystym przypadkiem imprezę w plenerze, to ta nuta będzie pasować perfekcyjnie. Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: James Hype i Ferrari w Melo Radio. 10 minut do godziny 12 podkręcamy tempo i James Hype, przypominam, będzie na Sunrise Festival. A ze mną jest Marcin Sikora, mówimy się mano.
1: No cześć, jest takie miasto w Polsce, w którym nocą spaceruje niedźwiedź.
0: Strach się bać.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo, Renicone Valti, Loco Loco. No i Renicone Valti też oczywiście będzie na Sunrise Festival. Jeżeli wy też macie ochotę, słuchajcie Melo Radia po 18 i będą wloty.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio. Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
13: Aktualne i popołudniowe termometry wskażą w Mrągowie około 20 stopni. Słonecznie i tego słońca dzisiaj będzie naprawdę sporo. Oczywiście chmury momentami też mogą się pojawić, ale na razie deszczu nie będzie. Ciśnienie mamy wysokie i takie pozostanie. Wiatr natomiast cały czas jest mocny i porywisty. Trzymajcie się więc dzisiaj ciepło.
14: To są newsy Meloradia Mrągowo.
13: Patrycja Strupińska. Zakład wodociągów i kanalizacji w Mrągowie ma już 30 lat. Dysponuje nowoczesną i zautomatyzowaną infrastrukturą i cały czas się rozwija. O czym mówią nowe inwestycje. O szczegółach dyrektor mrągowskiego zakładu Andrzej Bołusz.
15: Modernizacja stacji uzdatniania wody, trzeci etap, w tym właśnie biomonitoring. Modernizacja pewnych odcinków sieci wodociągowe, wyeliminowanie jeszcze niewielkich odcinków wykonanych z rur azbestowo-cementowych, budowa nowej sieci tranzytowej.
13: Jest również rozbudowa ujęcia Sołtysko. W planie jest wsparcie rozwoju kobiet na obszarach wiejskich. 1 lipca w hotelu Mrągowo Resort Spa odbędzie się konferencja dedykowana paniom. Będzie można zdobyć niezbędną wiedzę, doświadczenie i nowe kontakty. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa Legendy Warmii i Mazur. A nieco wcześniej, po 25 czerwca, znów przedstawiciele władz porozmawiają o sprawach ważnych dla miasta. Zbliża się kolejna sesja Rady Miejskiej. Będzie także transmisja online.
16: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
17: Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd szacuje, że da to 4 miliardy złotych wpływów do budżetu. Sfinansowałoby to pakiet ceny paliwa niżej. Niedźwiedź spacerował ulicami Przemyśla. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Zwierzę nie było agresywne. Policjanci monitorowali jego obecność do momentu, aż opuściło miasto i wróciło do lasu. A dziś w Poznaniu rusza wielki festiwal fantastyki Pyrkon. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zapełni się miłośnikami popkultury, science fiction i fantasy z całego kraju. Już w pierwszym dniu imprezy będzie kosmiczne wydarzenie, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
18: Spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz.
17: Festiwal Pyrkon potrwa w Poznaniu do niedzieli.
19: Ale zazdro!
20: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Kto jedzie na Pyrkon, to się bawcie dobrze, naprawdę.
17: Ale no właśnie, chciałeś pojechać, to tam też możesz.
16: Nie, no ja wiem, tylko... Znaczy dzięki, nie? Tylko nie bardzo mam czas, ale no mam nadzieję, że nadrobię jakieś fajne foty. Adi z tej strony, siema! Gordo, Renis, on Valti, Loco Loco, tym zaczynamy. Sunrise Festival, na pewno ta nuta tam się pojawi, no bo Reni będzie grał. I co najważniejsze, wy też możecie tam być. Koniecznie słuchajcie Meloradia po 18, bo wtedy największa szansa na wloty. Do dzieła!

Singer Kajsa i I Can't Wait w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo i w sumie dobrze, że jesteście, bo mam dla was fajne informacje. No bo pogoda będzie piękna na ten weekend. Słuchajcie, sprawdźmy to jeszcze raz, żebyśmy byli wszyscy po tej samej stronie pogodowej wiedzy. No i na termometrach w tym momencie widzę, że jest 26 stopni, a w taką sobotę nawet 32. I widzę, że gdzieś może się nawet pokazać i 33. Także po pierwsze, pijcie dużo wody, no i zorganizujcie jakieś fajne spotkanie z ziomkami, bo myślę, że pogoda będzie bardzo dopisywała. W niedzielę może trochę popadać, ale still na termometrach 30 stopni, także słuchajcie, chyba to mamy. Robin Schulz, już teraz.

0: Sorry, papi.
1: Topik Becky G w Melo Radio. Piąteczek. I to bardzo gorący. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Gibbs, Dope Hubs, For Money i Vin, czyli będzie bardzo motoryzacyjnie. To chyba jedna z moich ulubionych piosenek ostatnio. No ale też trochę klasyki. Sean Paul, Dua Lipa i No Lie też będzie w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestune dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
7: O reklamie.

0: Sigala, James Arthur, Last in Lover w Melo Radio. Sigala będzie na Sunrise Festival, o czym na pewno już wiecie, a ja z kolei teraz, jeżeli mam chwilę, to powiem wam, że jest też jeszcze jedna impreza, o której sporo mówimy na antenie Melo Radia, mianowicie Tomorrowland. I Patrycja, na co najbardziej czekasz?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tak, to będzie piękne przeżycie, które możecie mieć na wyciągnięcie ręki, bo jeżeli chcecie jechać na Tomorrowland, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, piszcie z kim i dlaczego chcecie się pojawić w Belgii na Tomorrowland. Dajcie jakąś fajną fotę, jak raz imprezujecie, albo filmik. No i co? Czekajcie na telefon.

0: Rzymza i Fire Fire w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, gramy nowości. I sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie. Ulecha Ciarek ze mną.
1: Cześć, tak, za chwilę newsy, no i będzie o policyjnej obławie w Łodzi i nowych maksymalnych cenach paliw na weekend.
0: Okej, warto się przygotować, dużo cennych informacji, także koniecznie zostańcie z Melo Radiem.
2: A już od 13 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk, tak, wam zagramy, będzie super. Kiedy inni będą gadać, my wam już to zagramy punktualnie o 13, dlatego dobrze, że trafiliście na Melo, bo to zawsze dużo pozytywnej energii.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z
2: Meloradio!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurila Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów, tylko 165 zł. Tikurila Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
0: O reklamie.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Minuta do 13.00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Obława w Łodzi. Policja poszukuje mężczyznę, który rano napadł na kantor. W środku była pracownica, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
3: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
2: Mężczyzna ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Od jutra ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a diesla 6,12. A weekend ma być też upalny. IMGW wydał alerty dla niemal całej Polski. Temperatura wyniesie nawet 35 stopni. Do tego możliwe będą burze.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to jedziemy, będziemy grać razem do 14 i obiecuję, że będzie grubo i gorąco, no bo w końcu mamy bardzo fajne pogodowe plany na weekend i bardzo dobrze, ekstra. No ale Farben, Body Talk już teraz.

Dive Into Me, Alok, Khalid, Mel Radio, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. 19 dzień czerwca, piątek, ladies and gentlemen, według kalendarza świąt nietypowych to dzień leniwych spacerów. Ja was do tego zachęcam, bowiem, że po całym tygodniu, który był szarówą totalną, to naprawdę fajnie byłoby ruszyć cztery litery i coś porobić. I właśnie takie leniwe spacery, one są mega zdrowe, biorąc pod uwagę, że jeszcze można ze sobą kogoś zabrać. I może to być na przykład fajna randka. No ale przede wszystkim głowa odpoczywa, fizycznie też odpoczywacie. Zróbcie coś dla siebie i skorzystajcie, bo pogoda naprawdę zacna. A teraz bryska i lato po całym nie w remiksie Mendiego. Idealnie się składa.

0: Mam wrażenie, że oni sobie nie zdają nawet sprawy, jak bardzo pozytywną muzę tworzą i jak ona zaraża do tańca. Dybał za Magnetic w Melo Radio, a dzisiaj premierowo graliśmy ich nowość pod tytułem I Wanna. I nie chodzi o Wanna i Webera, ale jeżeli chodzi o I Wanna tak całkiem serio już, to wyślę sobie, że ta piosenka będzie dzisiaj w 30 Melo Radia i jeżeli wam się będzie podobała, no to wiecie, no będzie można na nią głosować i to już za uno momento tak naprawdę, więc warto, bo numer naprawdę świetny. A w tej godzinie jeszcze Party Rock Anthem, no bo mamy piątek, LMFAO, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Melo Radio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: M to muzyka, której...

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. Jest piątek i trochę mi odbija. Siedemnaście minut do godziny 14. Słuchajcie, sprawa jest bardzo, ale to bardzo ważna. Za co cenimy życie?
1: A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi.
0: A ja cenię fakt, że możecie z Meloradiem śmignąć na Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszcie, z kimi, dlaczego chcecie się wybrać do Belgii. Dajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie razem, albo jakiś filmik. No i dzięki temu jest duża szansa, że wygracie. Później odbierzecie telefon i zobaczycie Davida Guetta na żywo.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Jego ta piosenka powstała w Stanach Zjednoczonych albo w UK, nazywałaby się Want More. Fukacz, Livka, Enklawa.
1: Wow, umiesz angielski.
0: Yeah. Mikołajowi trzeba mikrofon podnieść.
2: Czemu zawsze obniżasz ten hebel?
0: To nie ja, tylko taki jest preset stołu ustawiony od rana. No. To nie moja wina.
2: Dobra, Bartek.
0: Popraw nam konsoletę. Siema, dzieciaki, to u was.
1: Słońce, gorąco, no. Naprawdę jest świetnie.
0: Ja też się jaram. Wiecie, że jutro ma być 32 stopnie?
1: Ja idę na plażę.
2: Super.
0: Mikołaj się cieszy.
2: Wow.
0: Dzięki.
1: Ups.
3: A już o 14 zagramy.
2: Think About Us, Sony Fadera.
0: Wiecie, gdzie będzie Sony Fadera?
2: Nie.
1: Na Sunrise?
0: To jedno, ale będzie też na Tomorrowland.
1: Wow.
0: Totalny stos.

0: drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. Express.
0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marche. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marche. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
15: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
16: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
17: Ustawa ujawniająca zarobki lekarzy przyjęta przez Sejm. Informacje o pełnych dochodach medyków będą mogły być pozyskiwane na podstawie ich numerów PESEL. Pierścień Zygmunta Starego jest już w Polsce. Został zwrócony przez Niemcy. Zniknął w czasie II wojny światowej i znalazł się w zbiorach jednego z niemieckich muzeów, mówi profesor Ewa Letkiewicz.
18: Pierścień ten nałożyła królowa leżącemu już na marach władcy na palec lewej ręki. Był na pewno tak wciśnięty, ponieważ on jest małych rozmiarów, a król był ubrany w rękawice.
17: Pierścień będzie można przez tydzień oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. No i jeszcze odkrycie polskich naukowców. Sztuczna inteligencja słyszy więcej niż człowiek. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko.
2: Co jest, Iga? Jakaś taka roztrzepana dzisiaj jesteś
1: chyba. Nie jestem roztrzepana. Może troszkę. Po prostu wcześniej wstałam, okej? Okay? Nie oceniamy.
2: No to pora na kawusie, chyba najwyższy czas.
1: To jest dobry początek dnia, chociaż wiem, że dla wielu ludzi to jest środek dnia, więc teraz jest mi głupio, że
2: ja
1: to powiedziałam.
2: Ja tam wstałam 3 godziny temu, także dla mnie to jeszcze rano.
1: Ale na pewno już wiesz, co się wydarzy z Robertem Lewandowskim.
2: No, na 99%
1: wow,
2: już wiemy.
1: Przebieram nóżkami i o tym powiemy za chwilę.

0: Ciasto.
1: A mnie wciągnęło ciasto wczoraj.
0: U Roxany. Mhm. Mm. Dobre było?
1: Było pyszne, to z okazji premiery i płyty Błękit.
0: A Błękit to chyba nawet jest w herbie Chicago Fire, powiem ci, jeżeli się nie mylę.
1: Ja wiem, co to jest Chicago Fire, ja wiem.
0: O, no słucham.
1: Ja wiem, to jest reprezentacja piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych?
0: Nie.
1: Chciałam
0: to jest
1: dobrze.
0: Taki klub w Stanach Zjednoczonych.
1: Byłam blisko.
0: No i od kilku godzin wśród ludzi związanym właśnie, związanych z tym
1: nie.
0: klubem, krąży informacja, że w poniedziałek,
1: nie.
0: 22 czerwca, ogłoszą podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim.
1: Nie, z Robertem Lewandowskim.
0: Roberto Lewandowski.
1: Roberto Lewandowski, Anna Lewandowska?
0: Yes.

0: tsunami, jest tak gorąco, że jakby tak woda na mnie chlapnęła, to byłabym szczęśliwa.
1: Masz rację, no. Taka kurtyna wodna by nam się przydała przy wejściu do studia.
0: Wow, mi smokrego pod koszulka.
1: Dywan by się zmoczył.
0: A trudno, lepiej dywan, no nieważne. W każdym razie jest, słuchajcie, nowa drama w internecie, ale taka drama na potęgę i dotyczy Bagiego.
1: Tak, ale ta drama nawet może wyjść poza internet i to jest chyba najgorsze dla niego. Bagi miał taki pomysł, żeby odpalić nowy format, Farma Bagiego, gdzie tam influencerzy sobie pracują na farmie.
0: A on to prowadzi.
1: No i Polsat się oburzył, bo Polsat ma podobny program już od 2022, jeżeli się nie mylę, który nazywa się po prostu Farma. No i tam powiedzieli, że to jest zbyt zbliżone do ich formatu i że jakieś tam materiały zostały użyte i generalnie im się to nie spodobało i wszystko zniknęło z internetu.
0: I Bag jest troszeczkę zirytowany.
1: Tak, będą próbować dojść do jakiegoś konsensusu. Natomiast może po prostu lepiej wymyślić sobie jakiś inny format.
0: No to słucham pana dyrektora.
1: No co ci influencerzy mogliby robić? Na przykład taki program,
0: tak,
1: że oni się zatrudniają do normalnej pracy i muszą przeżyć miesiąc za najniższą krajową.
0: Ciężkie.
1: I jeszcze muszą sobie wynająć mieszkanie do tego.
0: To jest bardzo trudne, a płaciłbyś w maczy czy w czym?
1: No nie no, w PLN-ach. To, wiesz, by im zabierał wszystkie pieniądze z konta, jakie mają i powiedział, słuchajcie, do roboty.
0: Przecież oni by nie przeżyli dnia.
1: No właśnie, czy to by nie było fascynujące do oglądania? Bagi, zastanów się nad tym.
0: Ale my bierzemy 60%, bo to nasz pomysł.

0: Ujel, moving to Ujel.
1: Ujel. Ulala. Oui.
0: Mm-hmm. Mon Dieu, zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Jak jest Kołobrzeg po francusku?
0: Kołobrzeg?
1: Kołobrzeg? No brzmi seksownie.
0: Brzmi seksownie, Sunrise jest seksowny, wbijajcie, słuchajcie Meloradia, bo my wam dajemy bilety.
1: A dzisiaj Sunrise on air po 21.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
16: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
15: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. We'll be right back.

0: test. Snoop Dogg, Flip It w Melo Radio. Powstał ranking najcenniejsze kobiece marki osobiste w Polsce z tego roku.
1: No i chyba nie ma tutaj dużego zaskoczenia, jest, że numerem jeden jest Iga Świątek.
0: To nie jest zaskoczenie, ale numer dwa jest dla mnie zaskoczeniem. Tak. Mówię serio, z całym szacunkiem
1: Justyna
0: do pani Justyny.
1: Styczkowska. Hmm? 288 milionów złotych. Na tyle jest wyceniana jej marka osobista.
0: I Doda zamyka to podium.
1: Tak, jestem
0: zaskoczona.
1: Anna Lewandowska dopiero na miejscu dziewiątym.
0: A bez Roberta na którym by była?
1: Na żadnym pewnie.
0: A jeżeli wy chcecie poczuć się trochę bogatsi, to wbijajcie nam na radio.pl. Szybka kasa.

0: ale u nas jest podkręcone tempo. Alabama ten w Melo Radio. Mikołaj, zapraszam cię do Hiszpanii.
1: No i co tam będziemy robić, jak tam już nie będzie Roberta?
2: Smażyć się będziecie.
0: Mm-hmm, dziękuję, no właśnie, Ula.
1: Ale bez Roberta, to co to za smażing? Co to za plażing?
2: No w newsach będzie o Hiszpanii i o temperaturze.
3: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

Meloracją Rąkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
8: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet.
12: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
14: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Po reklamie.
0: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów.
2: Lekarz milioner oddał szpitalowi ponad 500 000 zł, a w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Pojazdy wojskowe wyjadą na drogi Warmii i Mazur. Na niebie pojawią się też śmigłowce, bo od jutra do poniedziałku trwać będą ćwiczenia taktyczne. Na koniec Hiszpania, która przygotowuje się do pierwszej fali upałów. W ten weekend na termometrach miejscami może być nawet ponad 40 stopni.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchajcie, Free Factu, mamy godzinę 15 i sypniemy wam gotówką.
0: Będzie hajs do wzięcia.
1: Ale nie dla ciebie, nie dla mnie.
0: Nie.
1: Ale dla naszych słuchaczy.

0: Tiesto. The Business. A się business zrobiło bogato w Meloradiu. Przeglądałam dzisiaj rano internet i trafiłam na bardzo ciekawe dane. Otóż naukowcy twierdzą, że mężczyźni, którzy umawiają się z kobietą plus size, są dużo bardziej zadowoleni z takiego związku.
1: Chciałbym zobaczyć tych naukowców. Bo to jest trochę tak, jak ja bym napisał badanie, że grubi i brzydcy mężczyźni sprawiają 10 razy większą przyjemność w łóżku.
0: A widziałam też takie badania. Naprawdę.
1: Bo już napisałem.
0: A daj przeczytać. Talk to you. Na te, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.

0: lubię cię, Mikołaj, wiesz?
1: Mimo tego, że jestem brzydki, to dzięki, fajnie, fajnie.
0: Nie powiedziałam,
1: bo to o mnie
0: tak.
1: chodziło, o mnie chodziło. Tam już niektórzy usłyszeli, co chcieli.
0: Ty masz piękną duszę. Szybka kasa na weekend w
1: Meloradio. To była najmilsza obelga, jaką kiedykolwiek usłyszałem.
0: Mikołaj, ja kocham twoją duszę po prostu. Dzwonimy do Kasi. A propos pięknych Halo? Rzeczy, jakimi są pieniądze. Iga, Mikołaj, Meloradio, siemanko.
1: Siema.
2: Siemanko.
0: Kasia, jak tam twój humor dzisiejszy?
2: Bardzo dobrze.
0: I co porabiasz?
2: Właśnie odbieram córkę z przedszkola.
0: Aha, super.
2: No i tak naprawdę, no, zapowiada się bardzo piękny piękny dzień.
0: Upalny.
1: I ciepły, no
2: upalny,
1: właśnie.
2: Dokładnie.
1: Kasia, byłaś na meloradio.pl, powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
2: Tak, szybka kasa potrzebna mi jest na duży basen, ponieważ remontują mi chłopacy, robią licząc elewację. No i tak myślę, że jak skończą, no to fajnie by było się schłodzić, zdjąć bluzeczkę, spodnie i się wykąpać. A ja bym chociaż popatrzyła.
0: A żeby ci panowie się wykąpali po robocie, tak?
1: Mąż będzie super zadowolony, jak wróci.
2: Mąż, do późna pracuje. A jeśli będzie chciał, to będzie może też do niej dołączyć.
1: O tak! A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super! Dzięki wam bardzo! Szybka kasa na weekend
0: w Meloradiu. A może my, Mikołaj, tutaj taki basen postawimy w studiu?
1: No dobrze, tylko będziemy musieli tak kilku chłopaków jeszcze załatwić.
0: A ja nie mogę się pokąpać w tym basenie?
1: No, ale myślałem, że chcesz patrzeć.
0: Nie, ja chcę pływać. Meloradio.pl, tam się zgłaszajcie po szybką kasę.

0: Czy to nie Coldplay?
1: Tak brzmi, też chciałam to powiedzieć. Ale to ogólnie Robin Schulz jak coś.
0: I Better Times, tak nazywa się ten numer.
1: Istnieje Polak, który nie ma ani jednego hejtu w internecie.
0: Dosłownie, chyba wszyscy uniwersalnie go kochają, albo przynajmniej są wobec niego neutralni.
1: Chodzi oczywiście o...
0: Roberta Makłowicza. Pan Robert został uhonorowany.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ależ to jest arcypiękne i o tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Kupkę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: O reklamie. Meloradio Mrąg.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me. Nie doceniasz mnie w ogóle.
1: Doceniam cię.
0: Nie tak bardzo jak Roberta Makłowicza.
1: No tak, ale Robert Makłowicz został też doceniony przez rząd Chorwacji.
0: Wow, bo on tam ma chatę, nie wiem czy wiesz.
1: No i też generalnie promuje i dystrybuuje kulturę chorwacką i właśnie za to dostał odznaczenie Order Chorwackiej Plecionki.
0: Ja mam pytanie. Ta kultura to chodzi o czerwony napój?
1: No też, ale nie tylko. Bardzo mi się spodobało to, co pan Robert zresztą powiedział, tak? Że już ma odznaczenie austriackie, ma chorwackie, tak? Dostał węgierskie, tak? Więc Austro-Węgry niemal w komplecie. No to niech podbija świat!

0: Mikołaja ulubiona piosenka Run, Run River. Tak podkręcamy tempo i zapraszamy na mundial.
1: Tak. Yeah. Będzie o mundialu w newsach, bo są kontrowersje wokół mundialu. Nie wiem, czy Mikołaj wie.
2: No jest sporo kontrowersji. Także nie wiem, o którą chodzi konkretnie teraz.
1: No to za chwilę się dowiem.
3: A już o 16 zagramy.
2: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie. Tylko 289. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio. O reklamie.
17: co jest grane w Mrągowie.
18: Patrycja Strupińska. To już dzisiaj disco nad Czosem. Prawdziwe muzyczne rozpoczęcie lata odbędzie się przy Jaszczurczej Górze. 10. Na scenie m.in. Afterparty czy Klaudia Zielińska. To prawie 6 godzin. Imprezę początek o 18. Poszczegóły zajrzyjcie na oficjalną stronę miasta. Tam też szukajcie biletów. Za to w najbliższą niedzielę trochę inny klimat. Magiczna noc świętojańska. Wieczór inspirowany dawnymi obrzędami i tradycją najkrótszej nocy w roku. Spotykamy się, aby na chwilę zwolnić i zanurzyć się w słowiańskich motywach tej wyjątkowej nocy. Start o 20 na skwerze Jana Pawła II. A tymczasem oficjalnie po wakacjach ruszy Liga Piłki Siatkowej Halowej. Rozgrywki ruszają już 28 czerwca o 9 w Ekonomii Rąkowo. Finał odbędzie się 23 sierpnia.
19: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
20: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
21: Jest wstępna zgoda na amerykańską bazę w Polsce. Ruszyła i teraz giełda miejsc, gdzie mogłaby powstać, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
21: Koszty postawienia stałej bazy wojsk USA w Polsce to nawet kilkanaście miliardów złotych. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm. Przedłużycie dziś po południu. Na koniec jeszcze mundial i kontrowersje wokół przerw w meczach na nawodnienie. W tym czasie zawodnicy mogą się schłodzić i napić wody. Krytycy tego rozwiązania twierdzą, że to zakłóca płynność gry.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Gdy życie daje ci cytrynę, zrób z nich lemoniadę.
20: Co za fantastyczne przysłowie.
19: Słuchajcie Freak Fightu i o lemoniadzie będzie jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: A to bolo, v tego pana usłyszymy i na Tomorrowlandzie, i na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wiesz, czego bym się napiła?
1: Lemoniady?
0: Mhm.
1: No to możemy pójść znaleźć jakiegoś dzieciaka, co może chce sobie dorobić, a potem go zgłosimy na Straż Miejską
0: Gówniarza. Nie wolno, on uczciwie zarabia pieniądze.
1: No właśnie, w Bogatyni właśnie chłopak, obrotny zresztą, no, tak? Postawił sobie dzbanek i sprzedawał. No i
0: świetne.
1: Ktoś go dosłownie sprzedał na Straż Miejską,
0: nieładnie,
1: która przyjechała na miejsce i poradziła sobie z tym problemem tak, że kupiła od niego wszystko.
0: I to się nazywa pomocna służba.
1: Tak, a temu, co zgłaszał, mam nadzieję, że ktoś nasika do herbaty.
0: Tak, brutalnie.

0: Disney, Kizel, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Aha, i to była kropka. Podkręcamy tempo i przenosimy się na mundial, ponieważ tam już pomijam kontrowersje dookoła piłki, dookoła stadionów. Porozmawiamy o zwierzętach.
0: O!
1: Ponieważ każdy mundial i każdy turniej ma jakąś swoją taką maskotkę. No i oczywiście kraje gospodarzy też mają. Jest łoś, który symbolizuje Kanadę. Jest jaguar, który reprezentuje Meksyk. I jest bielik amerykański, czyli ten orzeł ich oczywiście, który reprezentuje Stany Zjednoczone. Ale jest też nieoficjalna maskotka.
0: Jaka?
1: Która chodzi sobie po ulicach Meksyku i jest to kaczor Merlin.
0: A ma jakąś taką koszulkę?
1: No właśnie, specjalnie właściciele mu założyli taką małą koszuleczkę Meksyku i nawet skarpetki, żeby mu się łapy, znaczy tam te płetwy nie poparzyły na bruku.
0: Jakie to słodkie.
1: Fajny kaczor taki, kaczor Merlin. A jakby nazwali go Donald, to by chodził w koszulce Lechii Gdańsk.
0: Ha! Dlaczego?
1: No bo Donald, Tusk, kibic, Lechii Gdańsk.
0: Naprawdę?
1: Kaczor Donald, no, Jezus Maria.
0: Ważne, że wiem, co to spalony. Nie, dobra. Jednak nie.

0: Tabletka i jej tańcz. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie w Meloradiu. Czy to jest ten moment, abym zagrała słynne intro? Aha, no tak, nie masz mikrofonu włączonego w ogóle.
1: Poproszę o drugi, o, dziękuję.
0: O, wow. Mamy specjalne news, bo jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Słuchamy cię, Mikołaju.
1: Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę kolejnego sezonu, to będzie Helena Englert.
0: Wow.
1: Gościliśmy ją tutaj, więc na pewno wygra.
0: Myślisz?
1: No pewnie. No Kędzior jakby nie zrezygnował, to by wygrał.
0: Bez kitu, my jesteśmy po prostu mistrzami.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Reklama. Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
4: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.

0: Nasi słuchacze będą się bawić do tego kawałka na Tomorrowland w Belgii. To perfekt, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Coraz bliżej do lipca, to oznacza, że coraz bliżej do najlepszego przeżycia na całym świecie, jakim jest Tomorrowland.

0: Wiele się mogę poprzebierać.
1: To chyba trzeba to sprawdzić.
0: Jak najbardziej, jestem otwarty na takie sprawdzanie.
2: A jakiś taki najdziwniejszy strój, który przywdziałeś?
0: Najdziwniejszy? No ja mam taki swój strój, który w tym roku wprowadziłem. Jest to LEDowy strój, który naprawdę, jak ktoś mnie widzi, nikt nie przychodzi obojętnie. Wow. Człowiek LEDy.
1: Wow, wow.
2: No to powiedz, na imprezach musisz furorę robić.
1: Twój kumpel, jak najbardziej. Wojtek też lubi takie przybieranki?
0: Tak, Wojtek też, jak byliśmy na jednym z festiwali, też się przebraliśmy w takie różne, które naprawdę ludzie przychodzili sobie zdjęcia robić normalnie z nami.
2: No to super, z Wojtkiem chcesz pojechać na Tomorrowland. Zrobimy tak, że teraz zadzwonimy do Wojtka, a ty, Robert, zapytasz go, dokąd on idzie i gdzie on idzie. A jeżeli powie, że nie idzie w Melo, to spróbuj go tam naprostować odrobinę.
0: Okej, działajmy.
1: Dzwonimy do twojego kumpla Wojtka, my się wyciszamy.
0: Dobra.
1: Wojtek.
3: Halo.
0: Cześć Wojtek.
3: Siema.
0: Ja mam cię po prostu poinformować, że idziemy w Melo. Wiesz, gdzie idziemy?
3: Gdzie?
0: No powiedz to, hasło,
3: idziemy w Melo, no to idziemy w Melo w takim razie.
0: Jak najbardziej.
2: Panowie, niestety mam złą informację, nie idziecie w Melo, tylko jedziecie w Melo.
0: Jedzie.
2: Robert i Wojciech, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Ale zajebiście, ja już idę się pakować.
0: Ja już jestem gotowy.
3: Zajebiście.
1: Spakujcie się.
3: Z metra wychodzę.
1: Porządnie, chłopaki, bo zabieramy was z ekipą Meloradia, naszym melobusem, prosto do BOOM.
3: Mogę prowadzić?
1: Nie można, ale będę tam razem z wami.
2: Ale będziecie mieli co robić. Mamy dla was przygotowane też Tomorrow Paki, plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland.
0: Piękna sprawa, ubieramy wszystko. Ja jestem teraz przy warszawskiej Syrence, tu się wydzieram, ludzie się na mnie patrzą, ale o to chodzi.
3: Ja zaraz będę.
1: Zestaw kosmetyków też u was chłopcy lądują.
0: Piękna sprawa, dziękujemy bardzo, ja też.
4: Tomorrowland z Meloradiem. Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland. X on

0: Baby Rexha, David Guetta, Sad Girls, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: Fast Car Superstars, Christian Marci, Reverend House.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurila Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów tylko 165 zł. Tikurila Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
14: do mojej idę.
15: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
17: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
18: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
19: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje, pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.

0: słuchaj na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
0: Co jest grane w Mrągowie?
2: Patrycja Strupińska, zapraszam. W najbliższą niedzielę mieszkańcy i miłośnicy miasta będą mogli znów wybrać się w niezwykłą podróż w czasie. A chodzi o spacer historyczny. Mrągowo w XVIII wieku, wojska w dziejach miasta. Zbiórka pod Mrągowskim Centrum Kultury o godzinie 18. Wydarzenie kończy się przy zabytkowym ratuszu. Zbliżają się także Dni Mrągowa. Wydarzenie zagości 3 lipca w amfiteatrze nad Jeziorem Czos, ale nie tylko. Dzień później koncerty czekają Was także na placu Unii Europejskiej, na scenie plenerowej. Wystąpią m.in. Phil, Bryska, Ania Rusowicz. Na dobry początek wakacji można się też wybrać na koncert Sad Smiles. To 26 czerwca na placu Unii Europejskiej. Zarezerwujcie ten termin i wpadajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic. Na początek o utrudnieniach na kolei. Wstrzymano ruch na części trasy Poznań-Berlin między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Obniżyła się sieć trakcyjna. Chwilę grozy na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot musiał lądować awaryjnie. Nic poważnego jednak mu się nie stało. Na koniec Poznań, gdzie zjeżdżają fani fantastyki, bo ruszył festiwal Pyrkon. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich są już tłumy.
5: Ja na przykład jestem giga fanką Gwiezdnych Wojen.
6: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Kostiumy, jakieś takie aranżacje, jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
4: Pyrkon potrwa do niedzieli.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Słuchajcie Freak Fightu, mamy 17 i za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
3: Będziemy mieli do was bardzo ważne pytanie.
4: Chyba najważniejsze tego tygodnia.
3: Zdecydowanie.
4: Mikołaj, siemanko.

0: Jak romantycznie Florida Sea Wild One. I zostajemy w takim romantycznym klimacie.
1: No chyba, że nas czymś zaskoczycie, ponieważ mamy dla was pytanie. Pytanie, które brzmi, co można powiedzieć i w piątek, i w sypialni.
0: Czekamy na wasze wiadomości, najlepiej głosowe. Głosówki wysyłacie przez maloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni?
1: Cały tydzień na to czekałem.
0: Wow, ty ogierze, ty. Jeżeli macie jakieś pomysły, to wbijajcie na meloradio.pl. Takie piątkowe, sympatyczne pytanie. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni? Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz Meloradio.

0: Melo Radio. Jest piątek, to mamy ochotę na coś szalonego. I dlatego zadaliśmy wam pytanie, co można robić w piątek?
1: I w sypialni. Janusz napisał.
0: Janusz napisał i nie wiem, jak to rozumieć. Jeszcze chwila i skończymy.
1: No, że pracę skończymy.
0: Ale Aneta napisała, to będzie dobry wieczór.
1: No to w takim razie plany są.
0: Plany
1: gratulujemy.
0: Są.
1: Jeżeli nie macie natomiast planów na dzisiejszy wieczór, no to możecie popłynąć w Melo. Słuchajcie na barkę. Za chwilę tam się rozpoczyna 30 Melo Radia za niecałą godzinę i cały program będzie nadawany właśnie stamtąd.
0: Ja po programie biegnę tam bardzo szybko, nawet nałożyłam sportowy strój dzisiaj.
1: To prawda. Ja akurat będę realizował tutaj, więc nie popłynę, ale jeszcze będzie okazja, no bo to nie jeden
0: Oczywiście.
1: Raz.
0: Oczywiście. I co najważniejsze, tam jest wejście za darmo.
1: O tak. A za darmo, to wiadomo, uczciwa cena.
0: Piękna sprawa, a jeżeli chcecie się podzielić właśnie z nami waszymi przemyśleniami, co można robić w piątek i w sypialni, to dajcie znać.
1: WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Jak ja lubię ten kawałek Dive Into Me, Alok Khalid w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Sprawdzamy, co można powiedzieć w piątek i w sypialni. Renata napisała tak. Nie spodziewałam się, że potrwa to tak długo.
1: Skąd ja to znam?
0: Ale jest to też wiadomość od innej słuchaczki. Uf, udało się dociągnąć do końca.
1: No nieźle.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, klimatyzację do samochodu, no teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek, Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

0: Andrew, Switch Disco w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A skoro mowa o znajdywaniu właśnie, to trafiłem na taki nagłówek, że facet w Holandii na śmietniku znalazł egipską tabliczkę z ponad tysiącletnią klątwą.
0: Klątwą,
1: no. Szczerze mówiąc, nie przeżyłby chyba w żadnym horrorze, bo ja się naoglądałem i wiem, że w takiej sytuacji zostawiamy taką tabliczkę tam, gdzie ją znaleźliśmy i natychmiastowo zmieniamy miejsce zamieszkania.
0: On to wziął na chatę?
1: Tak, no powiadomił w ogóle archeologów, jeszcze lepiej.
0: No
1: bo
0: nie.
1: To zawsze się kończy dobrze, prawda, jak się klątwy bada.
0: Musimy teraz sprawdzać, czy wszystko spoko u niego.
1: No zobaczymy, co się będzie działo w Holandii w nadchodzących dniach.
0: Najwyżej będzie nowy film w kinach.
1: Może jakaś plaga, nie? Coś takiego. Szarańcza czy coś.
0: Gips, peasant for money.

0: night, good morning zmieniłem. Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

0: The Way You Are, Milky, David Guetta. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, robi się naprawdę gorąco.
1: No to płyniemy w takim razie.
2: Alek, płyniemy?
3: No jest gorąco. Płyniemy, oczywiście, że płyniemy. Słuchajcie, to jest specjalny program, się zaraz rozpocznie na antenie Meloradia. Płyniemy sobie w Melo, jesteśmy na barce nad Warszawską Wisłą i gorąco was tutaj wszystkich zapraszamy.
0: Wow, to ja może dołączę do ciebie szybciutko.
3: O, to ja zapraszam, ale zaraz, bo musimy sobie rozpocząć jeszcze 30 Meloradia, tak?
0: No a jak? No,
1: oczywiście.

9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
15: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
16: Po reklamie.
17: Tak gra Melo.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Minuta do 18, czas na newsy Meloradia, Ula Harciar.
2: Od jutra ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, 98 6,61, a diesla 6,12. Tropikalne upały przed nami. W weekend termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Dodatkowo w zachodniej części kraju możliwe są burze i grad. No, w taką pogodę pamiętajcie o piciu dużej ilości wody, szczególnie jeśli planujecie trening na powietrzu, mówi dr Paweł Banaś.
3: Tutaj u osób zdrowych na pewno to spożycie wody powinno być relatywnie zwiększone do 3-3,5 litra, a nawet przy jakichś ekstremalnych wysiłkach więcej.
2: Jeśli do tej pory nie ćwiczyliśmy, lepiej nie zaczynać w czasie upałów.
0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Czy my jesteśmy na antenie?
4: No pewnie!
1: Wow. O, udało się, słuchajcie. To jest 30 Meloradia prosto nad warszawskiej Wisły. Jesteśmy na barce, tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy będzie się działo dzisiejszego wieczora i w sumie dzisiejszej nocy, ale wszystkim dzieje się to, że odliczamy 30 Meloradia i robimy to wspólnie razem z wami, więc kto chce, niech wbija.
4: Można powiedzieć, że na takich radiowych falach jesteś.
5: Wow!
1: Panie prezenterze!
4: No dziękuję,
1: za żarcik. Dobrze, że jest tu dużo wody, będę miał czym popić.
4: No to co,
1: lecimy? Zaczynamy, no to ja może powiem miejsce 30.
4: Dawaj.
1: Lecimy, słuchajcie, na 30. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. To 29 teraz.
4: To ja powiem, że to Moonlight i Fordo Alabama 10.
1: Oh yeah.
5: Sympatyczny kawałek.
1: Tak, nowość w ogóle.
5: Wow.
1: To 28, Iga, może ty?
5: Can't deny it, Jazzy.
1: Ależ tos. Dobrze, no to trzy miejsca mamy już z głowy. Czas na kolejne miejsce, 27. Tutaj Meduza, który wystąpi, uwaga, gdzie? W sumie grupa Meduza, która wystąpi gdzie, kochani? Na Sunrise
5: Festival!
1: Dokładnie tak! 27. Pychu, siemano, to jest 30 Meloradia.
0: 30.

Thomas Gray i Rumors. To miejsce 25. Wysłuchacie 30 Meloradia ze specjalnego miejsca, no bo odpalamy cykl naszych imprez Płynę w Melo i bardzo gorąco Was zapraszamy, żebyście tutaj wbijali na warszawską barkę Kaskada, żebyście bawili się razem z nami, no i być może razem ze mną odliczyli, które się z miejsce z 30 Meloradia, co właśnie teraz czynimy. 25 za nami, no i teraz czas na to, co pojawi się oczko wyżej. No i zerkam tutaj sobie na moją papierową listę. Miejsce 24 w tym tygodniu, to oznacza, że muszę sobie przewinąć kartkę. O, i bardzo proszę. Już widzę, że to jest jedna z naszych nowości. Jest to numer, który ja bym powiedział, że jest takim trochę polskim hymnem mundialu. No bo ja czuję się tak, jakbym słuchał po prostu piosenki na dobrą imprezę taką sportową. Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch. Jeden z Czech, drugi z Polski. Hard to be Humble. Nowość w 30 Meloradia. I to już teraz gramy na 24.

0: Modelki, to lubię cię jak lato, miejsce 22, wysłuchacie 30 Meloradia. Delikatny spadek modelki zaliczyła, ale lato się nie kończy, nie spada, tylko wchodzi do nas i bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby w lato się dobrze bawić, a my płyniemy w Melo z naszym nowym cyklem imprez. Zapraszamy was nad warszawską Wisłę, a ekipa już tutaj jest. Siemano, panowie.
1: Siemanko.
0: No cześć, jak macie na imiona?
2: Tymon.
3: Łukasz.
4: Michał.
0: No i mamy już trójkę chłopaków, którzy wiedzą, jak się dobrze bawić. Słuchajcie, czy wy już wakacje zaczęliście, czy to jeszcze przed wami?
3: No, zaczęliśmy.
0: A, no dobrze, to jakie plany wakacyjne? Co będziecie robić? Oprócz tego, czego nie możecie powiedzieć przed 22 na antenie?
1: Pracujemy.
3: Praca.
0: To,
3: Praca i wypoczynek.
0: Tak, i dobre Melo, tak?
3: Tak jest.
0: No, mam taką nadzieję. Słuchajcie, czy wy będziecie chcieli zapowiedzieć razem ze mną to, co poleci za moment na antenie?
3: Nie.
0: Ale tutaj tego nie przeczytacie, ja wam będę musiał powiedzieć. Ale to za chwilę, bo mamy jeszcze garść prezentów dla was, no bo jak płyniemy w Melo...
1: Oho, dzięki!
0: Tak, żebyście bezpiecznie bawili się w te wakacje.
3: Okay.
0: Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na Instagramie Meloradia już za moment, a teraz zapowiemy... Panowie, powiedzcie, że to nowość i że to grupa Webauza. Co wy na to?
3: No to uwaga, teraz puszczamy nowość, grupa Webauza.
0: Oh yeah. No i gramy ich najnowszy numer już teraz, to jest 30 Meloradia.

Iben w Meloradium. Halo nam mówi, ja wam też mówię halo, siemano, pychu z tej strony, słuchacie Meloradia. Jesteśmy prosto z nad warszawskiej Wisły, z Barki Kaskada. Zapraszamy was na nią bardzo gorąco i serdecznie, no bo tu płyniemy w Melo razem z wami. No i odliczamy tych 30 najgorętszych numerów w całej Polsce. No a Iben, no to raczej nie jest gość, który za bardzo lubi swoje social media, no bo ostatni post wstawił na nich 21 maja, ale za to nie byle jaki, no bo zateasował na nim numer, nowy numer od Ibena, którego możecie posłuchać, ale myczek jest jeden, musicie do niego wysłać DM. Więc może warto spróbować. A za chwilę miejsce 19, lecimy dalej z 30 Meloradia.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% tak. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Ten beat poznamy wszędzie, to Illenium, a razem z nim Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Melo Radio. A nie wiem, czy wiecie, Ellie Goulding w ogóle bardzo lubi TikToka i ostatnio pochwaliła się na nim, że ogląda swoje memy. Nie swoje, tylko o niej memy w roli głównej, więc możecie to zobaczyć, jest to całkiem zabawne. A teraz czas na coś totalnie serio, czyli zupełną nowość na antenie Melo Radia. No i numer, który trafia do propozycji, do naszej listy hitów. Jest to kawałek, który w oryginale robi niesamowitą furorę na TikToku. W swoich paluszkach ma go Lumix, trochę je pomaczył w tym numerze. No i tak oto wyszło Self-Aware w zupełnie nowej wersji, mocno przyspieszonej. Więc gramy i ten numer trafia do propozycji, do 30 Mela.

prawdziwy ogień. Shimza i Fire Fire. To jest miejsce 17. Wysłuchacie 30 Meloradia. No i ogień też będzie tutaj, bo my jesteśmy na warszawskiej Barce Kaskada i bawimy się tutaj, płyniemy w Melo i wy też możecie płynąć razem z nami, no bo tu będzie prawdziwy odlot, wręcz bym powiedział. Jak już tak jesteśmy przy środkach komunikacji, będą DJ sety, będzie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. No jest przede wszystkim gorąco, więc nie ma co siedzieć w domu. Trzeba tutaj przyjść i bawić się razem z nami. No i też możecie przyjść, podbić tutaj do mnie, no i zapowiedzieć jakiś numer z 30 Meloradia. Czemu nie? Gorąco do tego zachęcam, no a ja teraz sam zapowiem miejsce 16, a tutaj gość, który z Francji pochodzi, no i ma swój kanał nadawczy na Instagramie. Swoją drogą my też mamy Elo to Melo, bardzo gorąco zapraszamy, żebyście tam wbili. Możecie też wbić do Boba Sinclaira, no bo tam możecie między innymi zobaczyć merch, jaki on ma. Jest trochę basic, ale bardzo fajny zestawik, to trzeba przyznać. Wchodźcie na jego kanał nadawczy i sobie to obczajcie. A teraz obczajcie miejsce 16, to Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.

0: Słuchajcie, jest naprawdę wiele plusów siedzenia sobie w tym momencie nad Wisłą. Można sobie, o, rozłożyć nogi tak pięknie, można sobie pochillować ze znajomymi, można też odliczać razem z nami 30 najgorętszych numerów w tym tygodniu w Polsce, no bo to jest 30 Meloradia, Ale Farben i René Miller. Buddy, tak, to już za nami, Ale Farben to w ogóle niezły gość. Nie dość, że robi muzę, to też robi kulinaria, a niezłą gościową jest też Iga Dudziuk, która do nas dotarła. Siemanko.
1: Siemanko, przybiegłam, dosłownie.
0: To był jogging.
1: To był jogging, bo mam na sobie spodenki. Kto chce zobaczyć, wbija na barkę.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak chcecie zobaczyć spodenki Igi Dudziuk, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Wbijajcie na barkę tutaj do nas. Jak tutaj dotrzeć? Znajdziecie to wszystko na Instagramie Meloradia. Zrobiliśmy razem z Monią.
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo ładny post.
1: Bardzo ładne.
0: Tak, zapraszamy, żebyście go obejrzeli razem z nami. Jest tutaj ekipa Meloradia. Płyniemy w Melo, bardzo dobrze. I zaraz płyniemy dalej z 30 Meloradia. Będzie miejsce 13.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wiekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy co!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
0: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM.
13: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Sorry, papi.
14: Ale ty jeszcze nie zapowiadaj tego, co poleci, spokojnie. My dopiero odpalamy 19, Iga. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, która jest tak dynamiczna, że nawet wyszła ze studia. Jesteśmy na warszawskich bulwarach przy Barce Kaskada, gdzie dzisiaj będziemy kręcić dobre melo. No i spotkaliśmy grupę pięknych pań. Dzień dobry.
1: Cześć.
14: No cześć. Jak macie na imiona? Pochwalcie.
15: Kasia.
1: Paula.
14: Pochwalcie się przed milionami słuchaczy. Kiedyś był taki słynny tekst. Słuchajcie, jakie macie plany na wakacje? Bo my tak sprawdzamy sobie tutaj.
1: No tak naprawdę dobrze, żeby też dzisiaj, bo rezerwowane były wczoraj. Kreta w tym roku.
14: O, to bardzo fajnie. Iga, wybieramy się?
16: Wybieramy się. Możemy się spakować z tobą do walizki.
14: Tak, macie jakieś dwa miejsca last minute?
1: No pewnie, że tak. No,
14: no to cudownie, tylko ja do bagażu nawet rejestrowanego nie wejdę, bo waga by przekroczyła 5 razy. Słuchajcie, odpalamy 30 Meloradia. Chcecie razem z nami zapowiedzieć miejsce 13 może?
1: No pewnie, że tak.
14: Macie taką okazję jedną na milion. Słuchajcie, to ja wam tu pokazuję taką karteczkę. Tu i tu. Sorry Papi się nazywa numer, więc możecie powiedzieć, że teraz na miejscu 13 w 30 Meloradia Sorry Papi.
1: No dobrze, to teraz w 30 dobrego Meloradia Sorry Papi.
14: Tak jest. To Piki Becky G. Becky G, która zostanie jurorką w The Voice Kids edycji hiszpańskiej. Też byśmy chcieli.
16: Espanol.
14: No poczekaj, z dziewczynami lecimy na Kretę, z Becky G do The Voice Kids, a my na barkę teraz.
16: Szybko biegniemy.
14: To jest naprawdę dynamiczna lista hitów. Tupychu, siemano.

Dive Into Me, Alok i Khalid. To miejsce 12 w tym tygodniu w 30 Meloradia, a Alok nie próżnuje. On wyda nowy numer już za tydzień i to będzie kawałek z J-Lo, Everything's Fine się on będzie nazywał i coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa petarda. Teraz czas na miejsce 11. Justin Bieber, Nicki Minaj, to Beauty and the Beat.

0: Bieber wystąpił na tej Coachelli, że ten numer wciąż jest z nami i powrócił. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo. Baby też fajnie jakby powróciło, fajnie by było. Tak powspominać stare czasy. Miejsce 11 w 30 Meloradia już za nami, a my cały czas jesteśmy na warszawskich bulwarach, na warszawskich schodkach. No i mam kolejną ekipę tutaj z nami. Dziewczyny, siemanko, jak macie na imiona? Pochwalcie się.
1: Hejka, jestem Zuzia.
2: Hejka, Weronika.
3: Hejka, Paula.
0: Zuzia, Weronika i Paula, słuchajcie, dlaczego wy tutaj dzisiaj przyszłyście? Tak sobie pochillować? No bo, no dobra, ja wiem, dlaczego tutaj przyszłyście. Pochwalcie się.
1: No tak, bo wszystkie żeśmy ostatnio się obroniły i tutaj świętujemy.
0: No pocieszcie się trochę, ej, no jak się obroniłyście.
1: No tak, oczywiście, jesteśmy wszystkie bardzo zadowolone.
0: A z czego się obroniłyście?
2: Z zarządzenia.
0: No to gratulacje totalne. Słuchajcie, to po 21 będziecie mogły sobie świętować tam, o, ja wam pokazuję paluszkiem na barce naszej meloradiowej, bo będziemy tam kręcić dobre melo. Wbijacie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No to proszę dzwonić do znajomych, przyjaciółek, do wszystkich, żeby wbijali, żeby byli razem z nami. No i słuchajcie, dziewczyny, no to skoro wy macie tyle powodów do świętowania, to poświętujmy razem. Dam wam do zapowiedzenia numer na antenie meloradia, co wy na to? Bo to jest zupełna nowość.
1: No, super.
0: No to poczekaj, ja ci tutaj już odpalam telefon i pokazuję zapowiedź, co teraz się pojawi na antenie Meloradia, bo to jest świeżynka zupełna, wyszła dziś.
1: Dobra, więc jako następny numer usłyszą państwo, uwaga, Elio Oaks, Baby Doll.
4: Najlepszy drop nowych hitów w

0: How Does It Feel? To Dub Dogs, to miejsce 10. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, prosto z nadwarszawskiej Barki. Barki Kaskada, na którą was bardzo gorąco zapraszamy, no i zachęcamy, żebyście tutaj przyszli i przychodzicie też do nas, do naszego mobilnego studia Meloradia. Siemanko, jak masz na imię?
1: Cześć, hej, tu Milan, a wysłuchacie najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce, na którą możecie głosować, to już od 20. Odpalamy głosy, wchodźcie na meloradio.pl i głosujcie na swoje ulubione kawałki. Wiadomo, jak piątek też nowości, a nowości tych nie zabraknie dzisiaj. No od 21 zaczynamy Sunrise On Air, czyli sunrise'owe brzmienia, a wy już z nami możecie jechać na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy podkręcać tempo w Kołobrzegu, to są 3 noce i tak właśnie dla was zagramy.
0: Dokładnie tak, będzie Sunrise On Air, a teraz czas na miejsce 9. To będzie Sad Girls, pamiętasz, kto to wykonuje?
1: To Bibi Rexha i David Guetta.
0: No to lecimy, to jest 30 Melo.

0: Urzel, Moving to the Sun na miejscu siódmym.
1: Oh yeah, to jest 30 Meloradia, prosto z nadwarszawskich schodków. Tutaj się dzisiaj bawimy i płyniemy w Melo. Przypominam, od 21 wbijajcie na barkę Kaskada, bo tam się naprawdę będzie działo. A póki co w tym pięknym słońcu odliczamy sobie takie słoneczne numery, a Urzele usłyszycie na Sunrise Festival. A teraz słyszycie wszystko to, co dzieje się na warszawskich schodkach. Jestem przy kolejnej ekipie cudownych ludzi. Jak macie na imiona?
0: Emil.
1: No dawajcie tutaj więcej, proszę się nie wstydzić, no. No dobra, z Emilem sobie pogadam. Słuchajcie, macie jakąś taką specjalniejszą okazję? Możesz się pochwalić, bo koleżanka nie chciała.
0: Nie no, koleżanka jest na pewno odważna, ale mogę wziąć tę sławę za nią. No obroniła dzisiaj magisterkę na fantastyce.
1: No i poproszę wielkie brawa, tak? No, brawo! Tak, ja nie, klepię w mikrofon, zabiją mnie za to. Słuchajcie, no to może teraz czas zapowiedzieć nowość, którą zagramy na antenie Meloradia. To będzie numer, którego można słuchać 24/7. Naja i ta propozycja to nowość na antenie Melo, no i gramy ten kawałek już teraz, bo najlepszy drop nowych hitów macie u nas. I jeszcze wielki hałas dla koleżanki poproszę teraz, no. No, woohoo!
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo. A ja dalej jestem z ekipą, z którą byłem 2 minuty temu. Bo gdzie jest nasza polska gościnność? Ja zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Ekipa, proszę, tutaj prezenciki od Melo Radia. Bardzo proszę i macie do przekazania koleżance pomadkę, która się obroniła, tak?
1: Ale oczywiście przekażemy.
0: Oczywiście. No i teraz proszę jeszcze tylko szybko o odpowiedź. Jakie radio jest najlepsze w Polsce?
1: Melo Radio, oczywiście.
0: No i dziękujemy bardzo. A za chwilę miejsce 6.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zlecenie właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Miejsce czwarte w tym tygodniu. John Summit, DJ Smokers i All The Time. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia. Jesteśmy nad warszawską Wisłą. Konkretniej przy Barcot, przy której będziemy kręcić naprawdę dobre, grube mela. To jest 30 Meloradia. No i razem ze mną, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, słuchaj, jakie ty masz plany na wakacje, chłopie? Bo sobie przyszedłeś tutaj nad barkę, a masz powód do świętowania.
1: Tak, oczywiście, świętuję. Dzisiaj zdałem wszystkie egzaminy na pilota. Mogę zostać.
0: Ej, tutaj wszyscy poproszę o hałas dla Piotra. Halo! No, cudownie! Piotrula, słuchaj, czyli ty będziesz, jak rozumiem, odlatywał niedługo, a teraz przebyś sobie popłynąć w melo.
1: No kurczę, płyniemy!
0: Cudownie. Słuchajcie, od 21 to się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo działo. DJ-skie sety są przygotowane już tak, żebyście bawili się tutaj najlepiej, jak tylko się da, ale zanim to jeszcze musimy odliczyć do numeru 1. Ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna z naszych nowości. Felix Jen powraca z numerem Siren i gramy go już teraz.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Miejsce drugie w tym tygodniu. Martin Garrix i Ed Sheeran. Połączenie na pierwszy rzut ucha, no takie dość ciekawe, ale wyszło. I to bardzo dobrze, bo to srebrny medal w tym tygodniu. No to zostało nam tylko ogłoszenie numeru jeden. No a gdzie my go ogłaszamy? Ogłaszamy go na warszawskich schodkach. Jesteśmy przy barce Kaskada, na której będziemy kręcić tego wieczora i tej nocy naprawdę grube, dobre melo. No i przyszedłem do kolejnych słuchaczy. Jak masz na imię?
1: Mateusz.
0: Mati, słuchaj, to gdzie ty, jak masz plany na wakacje, gdzie ty będziesz sobie odpoczywał w tym roku?
1: No w tym roku planuję Gran Canaria.
0: Mogę się zapakować? Wejdę do podręcznego, no.
1: No zmieści się,
0: dobrze. Słuchajcie, no to skoro już jesteśmy tu, bo w ogóle jest cała duża ekipa, to ja bym zrobił tak, że może krzykniemy numer jeden wszyscy razem. Co wy na to? Ja dam mikrofon na środek. Zgadzacie się?
2: Tak!
0: Dobra, jest wytestowany. Słuchajcie, to numer jeden to jest Another Talk to You. Ja zacznę, wy skończycie, dobra? No to ogłaszamy oficjalnie, że w tym tygodniu numerem jeden 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce jest...
2: Another Talk to You!

Miejsce pierwsze w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a to numer jeden, no i to jest jeden z najczęściej wyszukiwanych numerów w waszych telefonach. Another i Talk to You. To jest 30 Meloradia prosto z Barki nad warszawską Wisłą, na którą was naprawdę gorąco zapraszamy. Coraz więcej jest tutaj was i mega się z tego powodu jaramy, no a po 20 odpalamy Before przed dobrym Melo. Też stąd. Też tu będziemy się bawić, no i będą goście, więc zachęcamy bardzo gorąco, żebyście wpadli do nas.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
5: No i jest już 20 punktualnie na zegarach. Słuchajcie, ja się właśnie oparłem o naszą barkę, na którą was gorąco zapraszamy, żebyście tutaj wbili, no bo tu razem płyniemy w Melo, a teraz płyniemy w Bifor przed dobrym Melo. Tu Pychu, siemano! I będą oczywiście hity, które kochacie z anteny Meloradia w najlepszych remiksach ever. Kungs i Galaxy, od tego sobie rozpoczynamy, a dalej będzie tylko lepiej. No i przede wszystkim wbijajcie tu do nas, bo jest coraz więcej osób, zachęcamy gorąco. Jeżeli nie wiecie jak dotrzeć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, tam mamy dla was specjalną roleczkę przygotowaną, żebyście na pewno trafili i na pewno się nie zgubili.

0: Weekend Night w specjalnym remiksie, tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. Gramy wam tak, jak najbardziej kochacie, po godzinie 20 jesteśmy tutaj, nad warszawską Wisłą, przy barce Kaskada, na której kręcimy naprawdę grube Melo, a teraz robimy Before przed tym właśnie dobrym Melo. No i mamy dziewczyny, które tutaj sobie przyszły pochillować, poświętować. Siemano, jak macie na imię?
1: Ola.
2: Wiktoria.
3: Martyna.
0: No i dziewczyny, słuchajcie, no wy macie powód do świętowania, no. Jaki?
4: Ja zdałam studia.
2: Zdałam sesję.
0: No i jest co świętować, zdecydowanie. Słuchajcie, mam tutaj damski skład, nie bez powodu, no bo zaraz zagramy takiego bęgerka. Iga jest tutaj. O, Iga.
2: Przypadkiem sobie tak. Szłam.
0: Ty dobrze znasz tę piosenkę, prawda?
2: A o jaką chodzi?
0: Kobiety są.
2: Aha, aha.
0: No właśnie. Zaraz sobie to zaśpiewamy i zagramy ten kawałek. No to co, może zrobimy taką wersję a cappella? To ja zacznę, a wy dokończycie, dobra? Uwaga. 3, 4. Kobiety są.
5: Aha, aha, gorące.
0: Yeah.
5: Kobiety są. Aha, aha, gorące.
0: Yeah. Wie, jestem dobry. Słuchajcie, gramy ten numer, to jest Before przed dobrym Mela. Wy wbijajcie tutaj nad warszawską Wisłę, bawić się razem z nami. Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, który dla was tutaj specjalnie na tej barce zagra. Gramy ten kawałek już teraz.

0: Możemy tak sobie wszyscy porobić razem z Gigi D'Agostino. To Shadows of the Night, wysłuchacie Meloradia. Podkręcamy i to bardzo mocno tempo nad warszawską Wisłą. No bo jesteśmy przy Barce Kaskada, gdzie się tutaj dzisiaj będzie kręciło grube melo. Zui jest razem ze mną, siemanko.
1: Witam wszystkich słuchaczy Meloradia, Zui z tej strony.
0: No cześć, słuchaj, no to powiedz tym, którzy jeszcze ciebie nie znają, skąd my możemy ciebie kojarzyć, bo twoja droga jest naprawdę ciekawa.
1: O, to nie mamy chyba, mamy tylko 3 minuty. To nie wiem, czy się zmieścimy. No, wywodzę się z rapu, natomiast zawsze wolałam pop i teraz wracam z takim nowym popowym, klubowym brzmieniem, z Mafia Mike'iem, którego znacie na przykład z formacji Wet Fingers.
0: No właśnie, wszyscy mnie kojarzycie. Hi,
1: Fish.
0: O, albo i tak, no, też może być. No właśnie, słuchajcie, Zui jest razem ze mną, no bo Zui razem z Mafia Mike'iem stworzyła numer. Jak ci się współpracowało właśnie przy takich brzmieniach?
1: No myślę, że to jest najlepszy klubowy producent z Polski i słuchacze po wysłuchaniu następnej piosenki też to potwierdzą.
0: Miejmy taką nadzieję, że to potwierdzą. Ja mocno trzymam kciuki, bo słuchałem tego numeru, jest naprawdę dobry. No to co? My się tutaj zaraz będziemy zabierać, bo Mafia Mike zagra na warszawskiej barce i będziemy się dobrze bawić, co nie?
1: No, let's go!
0: Czekamy na tę playlistę przygotowaną przez niego. Wy też tutaj możecie wbijać. Wbijajcie za totalny free, możecie wbić razem z nami na barkę. Jak tutaj dotrzeć i wszystkie szczegóły znajdziecie i na meloradio.pl i na Instagramie Meloradio. To Zui, zapowiedz, co my teraz zagramy. Bardzo proszę.
1: Uważaj, bo u mnie drugi szans. Nie ma, mama. Słuchajcie ostatni raz. Zui, Mafia Mike, świeżość. Lecimy.

0: No kto nie lubi lata? One je bardzo lubią. Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski w Meloradio, tak podkręcamy dla was tempo. No i my jesteśmy dzisiaj, wyszliśmy do was, jesteśmy na schodkach warszawskich. No i tu kręcimy dobre melo. Od 21 na Barce Kaskada będzie się naprawdę dużo działo. Dzieje się też dużo tutaj teraz, bo jest masa naprawdę ludzi. Mega się jaram, że mogę z wami pogadać i ze mną jest Tymek. Siemano.
1: Siemano.
0: No cześć, słuchaj stary, ja dzisiaj pytam o plany wakacyjne wasze tutaj wszystkich. Ty już wakacje masz za sobą.
1: Tak, zgadza się.
0: A co robiłeś?
1: No ogólnie byłem w Stanach, na wschodnim wybrzeżu, zacząłem w Nowym Jorku parę dni, później pojechałem do Waszyngtonu. Z Waszyngtonu poleciałem na Jamajkę, na Karaiby i później do Miami, z Miami teraz wróciłem do Polski.
0: A ja podszedłem do Tymka i powiedział, nie, ja nie chcę gadać, ja mam nudne życie, no.
1: Nie powiedziałem, że mam nudne życie, tylko że już wakacje za sobą.
0: No dobra, ale takie wakacje to ja bym mógł mieć o każdej porze roku, naprawdę. A fajnie było?
1: Tak, super.
0: Jakieś fajne zdjęcia sobie pocykałeś?
1: Tak.
0: Czyli będzie czym się pochwalić?
1: Będzie.
0: Dobra, mam nadzieję, że mi te zdjęcia pokażesz, a teraz możesz zapowiedzieć numer, który zagramy na antenie Meloradia. Będzie to Lee Kelly, I Follow Rivers. To ja powiem, ty powiesz I Follow Rivers, a ja Lee Kelly, okej?
1: Okay? I Follow Rivers?
0: Tak. Lee Kelly.
1: Lee Kelly, I Follow Rivers.
0: No i lepiej być nie może, gramy ten numer. To jest Before przed dobrym Melo, przypominamy go już teraz.

0: Tak właśnie brzmiał rok 2015 i lato, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy ten numer, a takie hity lubimy wam przypominać w biforze przed dobrym melo. Thomas Jack i Rivers, tak gramy jeszcze przed 21, a to, że 21 w piątek się zbliża, to oznacza, że zbliża się też Sunrise on Air. Za chwilę odpalamy ten program, będą wejściówki na Sunrise Festival, to na pewno, i pamiętajcie, że cały czas też możecie wbijać na barkę Kaskada na warszawskiej Wiśle, no bo tu kręcimy dobre mela.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: O reklamie.

0: Sunrise on Air. Jak co piątek o tej porze odpalamy specjalny program na antenie Meloradia. No tak, żebyście już poczuli ten vibe koło brzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem na Sunrise Festival. No i mam dla was z tej okazji, jak co tydzień o tej porze, wejściówki. Konkretniej 3 podwójne na 2 dzień sierpnia. Ostatni dzień Sunrise Festival. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i jakoś mnie przekonajcie. Dlaczego to wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? To moje pytanie, czekam na naprawdę twarde argumenty, przekonajcie mnie w jakiś sposób. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gość, który Kołobrzeg bardzo dobrze zna, bo wiele razy występował na Sunrise Festival. Maeve, jego set w Meloradio, już teraz.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

Tak właśnie brzmi Sunrise on Air. Program poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to set od gościa, który rozgrzewał w historii Sunrise Festival między innymi White Stage, Maeve, nasze polskie dobro narodowe, DJ-skie, a ja mam wejściówki na Sunrise Festival, konkretniej na drugi dzień sierpnia. Sunrise, yeah. Sunrise on Air. A żeby takie zaproszenia zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i przekonajcie mnie głosówkami, dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever. Za najlepsze głosówki polecą wejściówki na Sunrise Festival na drugi dzień sierpnia. Jedna już do was trafiła, mam jeszcze dwie takie podwójne, a warto się do Kołobrzegu wybrać, no bo line-up to oczywiście najlepsi DJ-e na świecie, tacy jak Scooter, James Hype czy na przykład Urzel, ale też Sunrise Festival jest kopalnią młodych talentów. No naprawdę wielu międzynarodowych artystów po raz pierwszy wystąpiło w Polsce właśnie na Sunrise Festival. Każdego roku w Kołobrzegu debiutują wykonawcy, którzy no, w tych kolejnych sezonach trafiają do światowego topu. No jednym z najlepszych przykładów jest m.in. taki Hardwell, który zadebiutował na Sunrise Festival w 2010 roku. Kilka lat później został numerem 1 DJ Mag Top 100 DJ-ów na świecie. No a w tym roku powraca na Sunrise Festival i też go tam w Kołobrzegu usłyszycie. Naprawdę totalny sztos, a już teraz czas na dalszą część. Sety od Maeve'a. Tak właśnie brzmi Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air, specjalny program na antenie Meloradia poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to DJ Maeve właśnie i jego set. A wy też możecie się w Kołobrzegu na Sunrise Festival pojawić.
1: Sunrise on Air.
0: Bo mam jeszcze dwie podwójne wejściówki na ostatni dzień tej imprezy, a żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie, dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Czekam na naprawdę mocne argumenty, a Sunrise Festival to oczywiście punkt obowiązkowy dla wszystkich kochających takie festiwale, no bo to wydarzenie jest naprawdę unikalne na skalę Europy. Impreza nad morzem, z takim vibe'em, ponad 20-letnią historią. No po prostu czego chcieć więcej, no a tak naprawdę przygotowania do tych kilku dni w roku trwają przez cały rok, przez te wszystkie pozostałe dni, kiedy Sunrise Festival się nie odbywa, więc na pewno będzie na co popatrzeć. A już teraz dalsza część setu od gościa, który nieraz Kołobrzeg rozgrzał do czerwoności, choć najczęściej grał na White Stage. To nasz polski DJ, Maeve.

0: jak będziecie się bawić już w te wakacje na Sunrise Festival. To DJ Maeve, który Kołobrzeg zna naprawdę bardzo dobrze. No nieraz publiczność na tej imprezie rozgrzewał, no choćby w zeszłym roku na White Stage. A ja mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air.
0: Jeśli chcecie takie podwójne zaproszenie na drugi dzień sierpnia, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i odpowiedzcie głosówką na pytanie. Dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Cały czas czekam na wasze odpowiedzi. No, czekam na taką jeszcze jedną perełkę. WhatsApp Meloradia, tam was odsyłam. No, a warto być razem z nami w Kołobrzegu na Sunrise Festival, no bo tam to się naprawdę dba o każdy szczegół. Niektóre sceny są, słuchajcie, projektowane pod konkretnych artystów i przy tworzeniu scenografii i oprawy wizualnej organizatorzy często biorą pod uwagę wymagania headlinerów, no tak, żeby ich show mogło zostać zaprezentowane dokładnie tak, jak oni chcą to nam przekazać. No i tak, żebyście przy tym i wy byli jak najbardziej zadowoleni. A to DJ, który zna Kołobrzeg jak własną kieszeń i Sunrise Festival też w Sunrise On Air już teraz. DJ Maeve w Melo i dalsza część jego setu.

Tak właśnie brzmi Kołobrzeg. To program Sunrise on Air, DJ Mayf i jego set za nami. No mam nadzieję, że w tym roku będziemy nad morzem bawić się razem. A zaraz startujemy z tym, przed czym robiliśmy before. Czas na dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Jest to na początek, a potem to już nie trzeba przekonywać, żeby zostać z nami. Szalonej nocy wam życzę. Pychu, dzięki, że byliście razem ze mną. Elo!

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: O reklamie.
9: Autopromocja.
10: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, Opoka, Strzała.
8: Autopromocja.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, która

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 złote. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
4: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Kleptone.
0: Klapka.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonhard. Harda 3, Olsztyn.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
7: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt.
0: Dobre Melo w Meloradio. Melo.